0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: nam się zrobił czwartek. Dzień dobry.
1: Jasne, sam się zrobił. Ja tu pracuję od poniedziałku,
0: to,
1: żeby jak najszybciej przed piątek, a bez wątpienia elementem oczekiwania na piątek jest także przyjemność poranka czwartkowego.
0: Dziękujemy ci, Irek, za ten wysiłek.
1: No i teraz dobrze.
0: Asia Meus, Irek Jakubek.
1: Czwartek.

0: Rock, Khalid i hity na maksa, dzięki którym czwartkowy poranek jest jeszcze przyjemniejszy.
1: I odkrycie, które zmieni wasze życie. No. Naukowcy potrzebowali badań, żeby stwierdzić, że zwierzęta żyjące w miastach zachowują się inaczej niż te, które żyją na wsiach.
0: Tak coś czułem, bo ta krowa na wsi, to ona daje mleko, a krowa w mieście stoi teraz na tym zielonym, a mogłaby już jechać.

0: tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie.

0: Już prawie szósta, dużo informacji z regionu, za parę chwil w RMF Max.
1: Prawie 90% Polaków, to jest w ogóle szokujące, dorosłych Polaków żyje inaczej niż zakładało.
0: Mnie bardziej interesuje to pozostałe 10%, bo to najpewniej są ci, którzy nie mieli planu, nie mieli oczekiwań i udaje im się w życiu uniknąć rozczarowań, czego Państwu i sobie życzymy.
2: RMF Max, mamy dla Was najważniejsze informacje z regionu. Paulina Płodzień, ruszamy, to jest Flash. W Sandomierzu niebawem rozpocznie się największa w województwie świętokrzyskim inwestycja dotycząca ochrony ludności. W podziemiach szpitala powstanie schron dla 4,5 tysiąca osób. Szczegóły tej inwestycji zna reporter RMF Max Marcin Różyc.
3: Koszt prac to 15 milionów złotych. Projekt zaakceptowały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron znajdzie się na poziomie minus 1 w szpitalu. Znajdą się tam nowe toalety, wymienione zostaną wszystkie instalacje i zmodernizowane rozdzielnie elektryczne. Część pomieszczeń będzie przystosowana do świadczenia usług medycznych. Prace mają się zakończyć do końca tego roku.
2: Do tematu wrócimy.
4: To jest RMF Max.
2: A teraz szybko zaglądamy na południe województwa. Powiat Buski z dotacją na remont dróg uszkodzonych przez intensywne opady deszczu. To w sumie 1 400 000 złotych na przebudowę drogi Piasek Wielki Żuków na terenie gminy Solec-Zdrój.
5: Będziemy mieli odbudowaną drogę, która jest naprawdę bardzo zniszczona. Jest to droga przede wszystkim z przełomami, bo to wiadomo, że po skutkach nawalnych deszczy to jest droga popękana, przełomy, dziury, a tak to będzie w pełni wyremontowana, będzie piękny asfalt z poboczami.
2: Informował w RMF Max Jerzy Kolarz, starosta Buski. Teraz szybka teleportacja do Skarżyska. Już 1 lipca w mieście zacznie obowiązywać bezpłatna komunikacja miejska. Dlaczego wybrano właśnie tę datę?
6: Lipiec to miesiąc, w którym jednak mniej korzysta się z komunikacji. To będą miesiące, lipiec, sierpień, w których mieszkańcy będą mogli się przyzwyczaić do nowego systemu. Chodzi o to, żeby wprowadzić to wszystko po prostu ewolucyjnie.
2: Mówił Arkadiusz Bogucki, prezydent Skarżyska. Dodajmy, z darmowych przejazdów skorzystają mieszkańcy, którzy w Skarżysku rozliczają się ze swoich podatków. Na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego powstała pasieka edukacyjna. W trzech miejskich ulach zamieszkało około 150 tysięcy pszczół. Pasieka będzie miejscem wydarzeń edukacyjnych, takich jak miodobranie oraz warsztaty o życiu pszczół. Nie jest to jednak zwykłe miejsce. Ule powstały ze zużytego elektrosprzętu.
7: W środku mamy drewno, a na zewnątrz mamy recykling, czyli mamy obudowę z bębna od pralki. Nasz projekt edukacyjny się właśnie nazywa Od bębna do ula i stąd właśnie w tym młynie, który się kręci w naszej pralce, wyprodukowaliśmy takie właśnie ule.
2: Mówił Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. 20 szkół podstawowych i przedszkoli z Kielc bierze udział w akcji Rowerowy Maj. To inicjatywa miasta Gdańsk. Ma zachęcić dzieci, ale też ich rodziców do wybierania alternatywnych dla samochodu środków transportu. Co to za inicjatywa?
8: To jest inicjatywa, którą organizuje miasto Gdańsk. To taka inicjatywa, która zachęca dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych do wyprawy rowerem, jadąc w codziennych podróżach do szkoły czy przedszkola. Chodzi o to, żeby promować alternatywne środki transportu i żeby pokazywać, że samochód to nie jest jedyne wyjście przy tych podwózkach.
2: Mówił Michał Piasecki, kielecki radny.

0: Tylko Eben ma ten moc, żeby mnie powstrzymać. To był Eben. Przed momentem. Już się paliłem, żeby wam powiedzieć trochę wcześniej niż o 6:10 o wielkim porannym zamieszaniu, które na ulicach Krakowa. Sorry Polska, wybaczcie, ale mam znajomych, którzy jadą codziennie rano alejami Trzech Wieszczów od jubilata w kierunku Kleparza. Jest gigantyczna awaria wodociągowa.
1: I to się przełoży także na ruch drogowy, bo dostępny do jazdy będzie tylko skrajnie lewy pas. No tak i już wiecie, co to znaczy w Krakowie.
0: Normalnie są trzy, w tym bus pas, a teraz jest jeden, na którym mają się zmieścić wszyscy, więc będzie klasyk z północy dzisiaj w nocy. Posuń się. Zrób miejsce. Świat też się spieszy o 6:10. Tu RMF.

0: stare, które powodują, że zawsze zdążysz, także w czwartek o 6.18. John Summit i Chainsmokers reprezentują tę grupę i grali przed momentem w RMF Max.
1: A teraz trzymajcie się mocno, bo to jest informacja, która naprawdę może wiele zmienić w życiu. Eksperci przekonują, że prawdziwe poczucie spełnienia i satysfakcji z życia może się pojawić u nas ludzi dopiero po 70.
0: O, po 70 roku życia. A ja wszystko ci wytłumaczę, Aśka, bo do 70 to szukasz satysfakcji, to tu, to tam,
1: no tak.
0: Rozglądasz się, hop, hop, satysfakcja, gdzie jesteś. A po 70 to już do ciebie dociera, że raczej ją znalazłaś. I zaczynasz się nią delektować. Ale to jeszcze przed tobą bardzo
1: dużo czasu.
0: No, dużo czasu, jeszcze długo będziesz szukała, no już dopiero po 70 ją znajdziesz.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jest producent naturalnej wody mineralnej, Kryniczanka.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Właśnie tak sobie trzeba powiedzieć. Beautiful now. Beautiful. I jak sobie now tak głośno powiecie w czwartek rano przy RMF Max, to tak właśnie będzie. Działa? Działa?
1: Beautiful now.
0: No widzicie, jak działa. No.
1: So ekstra. No nie wiem. 28 minut i godzina 7. Doktor Meus, Joanna, Irek Jakubek.
0: Nic nie zapiszę.
1: Siemano rano. Ja mam odkrycie naukowe, które zmieni twoje podejście do życia o poranku.
0: O, proszę.
1: Twoje, droga słuchaczko, i twoje, Asia, też. No. I wszystkich słuchaczy również. Jak się chcemy odstresować, naukowcy udowodnili, to trzeba wzdychać.
0: Aha.
1: Więc to nie jest pretekst, by się pokłócić, że on tak sapie. No, on sapie, że coś chodzi.
0: On właśnie sapie po to, żeby nie krzyknąć.
1: On się odstresuje.

0: powrót z juwenaliowej przygody. RMF Max nie ocenia, RMF Max rozumie.
1: Oczywiście.
0: 20 minut przed godziną 7 my też wracaliśmy
1: kiedyś
0: z juwenaliowej przygody o 6.40.
1: Tak.
0: Jak kiedyś? W sobotę byłem na juwenaliach.
1: No właśnie,
0: super.
1: W sobotę to było kiedyś. No,
0: nie właśnie. Ale to jest fajnie. Ale to jest fajnie, to jest RMF Max. Dzisiaj rozdajemy wam wejściówki na Taco Hemingwaya i Taco Sytuacja przez cały dzień w Maxie. Dajcie znać, komu trzeba bilet na Taco Hemingwaya. Dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie, a wejścióweczki do zdobycia u nas.
2: Reklama. Hejka, to Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłam?
5: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
7: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolim, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W piekarni pod Telegrafem mamy to do siebie, że uwielbiamy rozpieszczać słodkościami. Także na Dzień Mamy polecamy pyszne i delikatne torty w wielu smakach. Zamień Dzień Mamy w słodkie święto z naszym wyjątkowym torcikiem. Piekarnia pod Telegrafem. Osładzamy Dzień Mamy.
7: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa. RMF Max.

0: Kolejna potężna dawka najlepszej muzycznej energii prosto od RMF Max, prosto do waszych uszu. Tak to tutaj działa o poranku.
1: To była Keira Sauer, 10 minut i 7 i rzecz, która klika się w internecie przepotężnie.
0: Piękne.
1: Bo to jest historia, która wywołuje uśmiech, zwłaszcza u kierowców samochodów innych niż taka kosmiczna Tesla Cybertruck.
0: Tak, kierowca takiej kosmicznej Tesli Cybertruck chciał sprawdzić, czy wszystkie systemy, które ten samochód ma, na pewno dobrze działają. I chcąc sprawdzić, czy działa tryb brodzenia. Wjechał do jeziora.
1: I nie wyjechał.
0: Nie działał.
1: Bo widzisz, te wszystkie systemy w samochodach, one się zawsze opierają na zaufaniu. To one są tam, są tam no. I tego się nie sprawdza. Poduszki powietrzne na przykład. One są?
0: Są.
1: Mają działać, jak będą potrzebne, ale błagam, nie sprawdzajmy tego 9 minut przed godziną

0: I godzina 7 tu RMF Max i wasze ulubione hity na maksa.
1: O 7 flesza, w nim protesty w Warszawie, awaria i korki w Krakowie. RMF Max i słońce na niebie.
0: Super, dla równowagi zostańcie, na szczegóły będą o 7.
2: Reklama. Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping and
3: Living. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Malarnia Proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Muzyka.
1: 21 maja, czwartek, wybiła siódma. Kinga Nega. Zapraszam na przegląd najważniejszych tematów w RMF Max. Polska będzie uczestniczyć w rozmowach dotyczących rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Mają się one odbyć w najbliższych tygodniach. Szef MON-u uważa, że jest szansa, by zwiększyć obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
2: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
1: Tyle Michał Radkowski. Nie dla Zielonego Ładu, zamykania kopalń i zwolnień grupowych. Na moment wracamy do wczorajszego dużego protestu antyrządowego związkowców, który odbył się w Warszawie.
3: Ja mam wnuków, walczę o to, żeby im się lepiej żyło.
4: Nie można budować bezpieczeństwa energetycznego na gazie, którego w Polsce po prostu nie ma. Dlatego uważamy, że ewolucja, a nie rewolucja i przejście łagodne z wyłączaniem elektrowni węglowych.
1: Manifestacja przebiegała spokojnie, nie odnotowano incydentów. Teraz błyskawicznie przenosimy się z obecnej stolicy do dawnej. W Krakowie poważna awaria wodociągowa. W centrum miasta część mieszkańców Alei Krasińskiego nie ma dostępu do bieżącej wody. Są też utrudnienia dla kierowców. Od Jubilata w stronę Kleparza dostępne tylko skrajny lewy pas. Tworzą się korki.
0: To jest RMF Max.
1: Maj do tej pory nie rozpieszczał nas specjalnie, jeżeli chodzi o pogodę, ale nareszcie mamy dobre informacje. Dzisiaj niemal w całym kraju na termometrach pojawią się przyjemne wartości powyżej 20 stopni.
5: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać tych kurtek, tylko można wyjść i w samym krótkim rękawku i no, super to jest.
6: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
7: Jeszcze są.
8: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
1: Usłyszała w Parku Ujazdowskim Magdalena Greinert. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie. Flash sportowy otwiera finał europejskich rozgrywek. Aston Villa z Pucharem Ligi Europy. W finale klub z Anglii pokonał 3-0 niemiecki Freiburg. Mati Cash kolejnym polskim piłkarzem z europejskim trofeum. Polski obrońca rozegrał całe spotkanie. Polscy siatkarze z wieloma debiutantami w składzie przegrali w Sosnowcu z Serbią 2-3. Był to pierwszy mecz towarzyski turnieju Silesia Cup. Nowy rozdział w historii Górnika Zabrze. Jest zgoda na sprzedaż 86% akcji klubu w firmie jego piłkarza Lukasa Podolskiego. No i jak wspominałam we Flashu, w końcu robi się cieplej. O poranku wszędzie już powyżej 10 stopni, a będzie więcej. 20 stopni dzisiaj w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wrocław, Opole, Zielona Góra. Tu dzisiaj sporo słońca i bez deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie, uwaga, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce, również burze. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
9: Ten fragment nie służy do ziewania. To jest wstawaj, nie udawaj. To jest RMF Max 300. Do wygrania za chwilę 4 minuty, teraz po 7.

0: Jak ona nam funduje to poranne wzruszenie do przebudzenia. Fajnie to się wszystko układa. To jest RMF Max. 11 minut po godzinie 7.
1: Odcinkowy pomiar prędkości na A6C oszukiwał. Okazało się, że błędnie naliczał prędkość i nakładał niewłaściwe mandaty.
0: Od kiedy do kiedy można się odwoływać?
1: 29 kwietnia, 4 maja.
0: Super! Odcinkowy pomiar prędkości to jest fajny gość. On też pojechał na majówkę. Asia Meus, Irek Jakubek. My jesteśmy od dobrych wiadomości. Pamiętajcie, poranek RMF Max.

0: Idealny numer na podróż do pracy samochodem i rowerem.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
13: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
14: A nie mówiłem?
13: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
15: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Go Kart. Kielce Ściegiennego 513.
16: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
19: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
20: I po reklamie.

0: Wczoraj to była Sia, jak Sia kręci, to na przykład widzimy, co my tam widzimy? Autostopowicza z kanistrem na benzynę.
1: Albo suszarkę pełną prania na swoim balkonie.
0: I zablokowaną bramę wjazdową widzicie teraz za swoimi oknami, za wszystkie wiadomości o tym, co u was przed oczami. Bardzo, bardzo dziękujemy. Witając Karolinę. Cześć Karola!
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, siemano rano. Jak u ciebie świat za oknem, powiedz?
2: Właśnie stoję w korku na Słowackiego.
0: Oj, to ale a chociaż...
1: Przesuwa się powoli, czy tak stoisz i się nie ruszasz?
0: O, właśnie.
2: Nie wiem, ale współczuję tym, co ruszałem
0: za pół godziny. Okej! Okay. 7:30 teraz na zegarach. Dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości i jedziemy do miejscowości Przyjaźni.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do miejscowości Przyjaźni ma bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem Asia albo Irek. Jak dobrze, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabieramy.
0: Wiadomo, Przyjaźń czasem zmienia się w Kochanowice i ja do Przyjaźni jadę z Kochanowic.
1: A ja jadę z miejscowości Lubienia.
0: Lubienia, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
2: Aśka.
1: Ach nie, Irek, stuwa poszła. Drugie pytanie, 200 masz na koncie.
0: Tak jest, Aśka jedzie do legendarnej Przyjaźni z Gniewu.
1: A Irek, jak to Irek jedzie ze Zgody, kto
0: tak
1: ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek, Aśka czy Irek, Aśka. O, wybierz mądrze.
1: Nie. Dobra, ja miałam bliżej. Masz jeszcze 100. Trzecie pytanie. Do Przyjaźni Irek jedzie z Zazdrości.
0: I pamiętaj, żeby nie odwiedzać już Gniewu. I Asię z miejscowości Żalno do Przyjaźni wskazać jako tę, która ma...
1: Kto ma bliżej?
2: Asia.
0: Dobrze!
1: Karolina!
0: Jak mogłem, tak ci to narysowałem. Korek, 100, Przyjaźń, RMF Max. Jest pięknie. Cudownego dnia dla ciebie.
2: Dzięki wzajemnie.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max w każdy poranek, także ten czwartkowy, podrzucę wam tylko hity na maksa. Taką mamy umowę i się z tego wywiązujemy.
1: Róbcie głośniej radio w waszym samochodzie. Mając oczy szeroko otwarte na obwodnicach najróżniejszych miast w naszym kraju, bo na Podkarpaciu, na obwodnicy Jarosławia pojawił się czterokołowiec, wózeczek taki mały, elektryczny, z radosnym kierowcą, który między pędzącymi
0: samochodami, on też tam chciał przejechać?
1: Tak, i prawie jechał, ale policja mu niestety zabroniła jechać dalej. No i
0: na szczęście.
1: Zawinęli go. Nie wiem, czy na szczęście. Jak ci się już te buspasy w twoim elektryku znudziły, żądasz trochę większych wrażeń. No, hello. Jaka przygoda. I w radiu potem powiedzieli, do tego najlepszym RMF Max. Super. 21 minut i 8.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
8: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Profeska.
11: Nikt nie gra lepiej.
10: Slay!
12: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
13: Najlepszy klimat w domu i biurze zapewnia Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Klimanet.pl.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Ciekaw jestem, skąd oni wiedzieli, jakiej energii nam potrzeba najbardziej. O 7.49 dostajecie ją od nas, od RMF Max, u nas Another i 54 Ultra.
1: I nowy trend na wakacje, playcation, czyli po polsku kolonie.
0: Kolonie.
1: Dorośli chcą znowu na kolonie i to ale już super. Się dzieje. Coraz częściej właśnie szukamy takich wakacji, które nie będą nudnym all inclusive na leżaku, tylko wszystko to, co mieliśmy za dzieciaka na kolonie.
0: Wiadomo, że my koloniści chodzimy w grupie, a przewodników mamy gdzie? W domu, bo niepotrzebni są nikomu.
1: Tak było, zielone noce, Miss i Mister Kolonii.
0: No, i śluby jeszcze były kolonijne.
1: Były.
0: I tylko to jest pułapka. To jest pułapka z tym ślubem kolonijnym i misterem, bo wiadomo, że w jednym i w drugim przypadku to musi wygrać ta osoba, z którą przyjechaliście. Aż dobrze by było. Za 10:08.

0: jeżeli lubicie zacząć dzień w tym rytmie, idealnie trafiliście. Tu są hity na maksa. Tu jest RMF Max.
1: I o 8:00 właśnie tutaj będzie flash informacyjny, a w nim ważne doniesienia z S11. Są utrudnienia.
0: Wielkopolska, pozdrawiamy, a wszystkich bez wyjątku zapraszamy na Stadion Narodowy w najbliższy weekend. Tak, o Hemingway, a bilety będą do wygrania. Tak, tu w RMF Max, zaraz po godzinie 8:00.
2: Reklama. Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283.
4: Skoda. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Wybiła 8 w RMF Max, skrót najważniejszych informacji. Kinga Nega, zapraszam na Flash, sport i pogodę. Wyjeżdżamy z Wami na drogi. O poranku utrudnienia w Wielkopolsce na odcinku między węzłami Poznań Północ, Poznań Rokietnica. Policja informuje o zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Teraz krótka, ale dobra informacja dla kierowców. Dziś maksymalne ceny paliw nieco niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,50 zł, o 2 grosze mniej niż wczoraj. O 3 grosze spada też cena za olej napędowy. Za litr zapłacimy maksymalnie 6,97 zł.
1: To jest RMF Max.
0: Na miliardy z unijnego programu Safe Polska będzie musiała poczekać. Mowa o zaliczce w wysokości 6,5 miliarda euro. Te pieniądze miały trafić do naszego kraju w ciągu kilku godzin od podpisania umowy z Komisją Europejską. Teraz okazuje się, że zostaną wypłacone dopiero na początku czerwca.
2: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych,
0: wyjaśnia Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzisiaj maturzyści ostatni raz chwycą za pióro czy długopis. Czwartek to ostatni dzień pisemnych egzaminów. Te odbędą się z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. Dziś również egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych. Absolwenci szkół średnich mają kłopot z finansami. Zadłużenie osób w wieku od 18 do 20 lat sięga już 100 milionów złotych.
3: Blisko 80% zadłużonych w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tysięcy złotych. Choć kwota ta może nie wydawać się wielka, to dla osoby bez stałych dochodów jest to często bariera niezwykle trudna do pokonania,
0: podkreśla analityk Biura Informacji Gospodarczej Waldemar Rogowski. Piłkarskie święto w Anglii. Aston Villa wygrała z Freiburgiem 3-0 i została zwycięzcą Ligi Europy. Matty Cash to kolejny polski piłkarz z europejskim trofeum, co nas bardzo cieszy. Ale to też wyjątkowy moment dla trenera Anglików.
4: Trener Aston Villa Unai Emery został pierwszym szkoleniowcem, który wygrał Ligę Europy z trzema klubami, Sevillą, Villarrealem, a teraz także z Aston Villą. W sumie to jego piąta wygrana w tych rozgrywkach.
0: Tyle Wojciech Marczyk. Przenosimy się jeszcze na korty tenisowe. Katarzyna Kawa na drugiej rundzie zakończyła kwalifikację do wielkoszlemowego French Open. Z kolei mecz decydujący o awansie jutro rozegra Maja Chwalińska. Coś za coś. Ta zasada, jeżeli chodzi o pogodę, nadal aktualna, bo choć zrobi się cieplej, to pogoda będzie dynamiczna. Niemal wszędzie na termometrach od 20 do 23 stopni. Wyjątek to Pomorze i rejony górskie. Tam temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. W 5 województwach możliwe burze. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia. Chodzi o województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. Prognozowane są tu silne opady deszczu, miejscami drobny grad.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: I powiem wam jedno, lepszego czwartku w tym tygodniu nie będzie. Wykorzystajmy jego wszystkie możliwości. 3,5 minuty po godzinie 8. Dobra energia z głośnika ustawionego na RMF.

0: Dali. Ciekawe, czy oni wiedzieli, tworząc ten numer, że będzie tak swojsko brzmiało. Dali, 9 minut po godzinie 8. Wina i Vamero, Rise Up. Tak wam dobrze gramy. Hity na maksa tu w RMF Max.
1: Nietypowa sytuacja się wydarzyła, słuchajcie. Wojtek Szczęsny wczoraj przyszedł na kolację ze swoją żoną. I wszyscy komentują nie to, co Marina miała na sobie.
0: Pozdrawiamy,
1: ale
0: ściskamy oczywiście.
1: Chociaż wyglądała zjawiskowo, ale wszyscy mówią o tym, co założył Wojtek. Bo Wojtek na tą kolację kończącą sezon w Barcelonie założył białą koszulę.
0: Super.
1: Ze śladem przypalonego żelazka.
0: I to jest przypal dnia.
1: Co, przypal jak przypal. $1000 kosztuje taka koszula. Naprawdę? Marki Vêtements.
0: Ja mogę ci zrobić taki Vêtements za darmo. Za darmo przypalone koszule. Asia Meus.
1: Irego Garnia.
0: Irek Jakubek. Deska do prasowania sama się rozkłada.

0: to gramy, bo wy to kochacie. Mamy taki prosty układ w RMF Max. Gramy tylko to, co wam robi najlepsze poranki. I tak jest właśnie z tym numerem. Satellite 18 po 8.
1: Prosiliście o bilety na Taco Hemingwaya. Żeby były podwójne, żeby było ich dużo i najpóźniej w czwartek. Dziś jest czwartek, są podwójne, jest ich dużo i są do wygrania w RMF Max.
0: Dokładnie tak, mamy podwójne wejściówki na jutrzejszy koncert Taco na Stadionie Narodowym.
1: Tak jest.
0: No i mogą być wasze, tylko trzeba sobie wyobrazić, że macie na tym koncercie taki wielki karton.
1: O, bierzecie tą tekturę.
0: Tak.
1: Tekturę, stoicie z taką normalnie tekturą 2x2, no prawie, no metr na metr i piszecie tam coś, co Taco Hemingway będzie mógł przeczytać ze sceny.
0: No i co byście na tym wielkim kartonie metr na metr napisali, to nam teraz głosówką nagrajcie i wyślijcie na naszego maksowego messengera.
1: Dzień dobry. Tak też,
0: też można. Tak, można też nawet można. Dzień dobry Taco, lubię cię.
1: Tak, dzień dobry z przodu, a do widzenia z tyłu. Jak już będzie.
0: To by było zabawne.
1: Po koncercie. Piszcie na coś na swój karton, piszcie coś na wielkie transparenty, wrzucajcie głosóweczki na Messenger RMF Max, 2 podwójne do wygrania o poranku, a rozdawać będziemy bilety na Taco Hemingwaya. Dzisiaj przeście głosóweczki na Messenger RMF Max, 2 podwójne do wygrania o poranku, a rozdawać będziemy bilety na Taco Hemingwaya. Dzisiaj przez absolutnie cały dzień.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Serwisem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: hity na maksa są tu w RMF Max, także o 8:30 i wejściówki na koncert, na którym chce być absolutnie cała Polska. Stadion Narodowy, Taco Hemingway w piątek i w sobotę, a wejściówki do zdobycia dziś w RMF Max.
1: I żeby złapać wejściówkę, trzeba było się pochwalić, co by się napisało na takim wielkim kartonie, transparencie, będąc już pod sceną na tym koncercie.
0: Rafał.
2: Tako, pożycz stówę.
0: Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. Ola ma idealny pomysł na napis.
3: Zrobiłam ten transparent w godzinach pracy.
0: Nie powiemy szefowi, co się dzieje u ciebie w firmie o 8:31.
1: Absolutnie, super pomysł, także od Michała.
0: O, Michał Sadownik, słuchajcie, tu będzie podwójna wejścióweczka na taką.
4: Ja bym powiedział, żeby tam napisać na takim banerze.
0: No.
4: Sadownictwo i rolnictwo się nie opłaca. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: Trochę się jednak opłaca, podwójna wlotka na Taco Hemingwaya dla ciebie.
4: Sadownictwo i rolnictwo się nie opłaca.
0: Już wiem.
1: Szukajcie Michała pod sceną z tym transparentem, podobnie jak Julii.
5: Taco, Filipek Junior ma już 3 latka. Przypomnij sobie ten klub w Londynie.
0: Czekam na ciąg dalszy tej historii. Julia, także z podwójnym wjazdem na Taco Hemingwaya. Więcej wejściówek dziś przez cały dzień.

0: szalenie z hitów na maksa, który jak się rano do człowieka przyklei, to potem przez cały dzień się chodzi i się nuci, tiri, tiri, tiri, tiri. I tak się poznaje swoich ludzi. Widzisz takiego człowieka i wiesz, że on też słucha maksa.
1: Jak słucha maksa, to po tiri, tiri dodaje jeszcze bomba. 22.
0: No właśnie.
1: No, 22 minuty. I godzina 9:06:50. Benzynka, dieselek 6,97. Poczyniliśmy zaawansowane analizy.
0: Tak, jest taniej niż było wczoraj.
1: Tak, i taniej niż będzie jutro. Bo przed weekendem zawsze drożeje. Niech wam się dzisiaj samochód zrobi głodny.
2: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko 1,49 zł przy zakupie dwóch. A

0: Kacia, jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 10 minut do 9. Idealna pora, by przejść w tryb wakacje.
1: Prawda? O, jak pięknie. A na wakacje, wiadomo, przyda się taki bufor finansowy, pieniądze ekstra.
0: Aśka nic na sobie nie ma. Przepraszam, takiego co zwykle ubiera do pracy, chciałem powiedzieć, bo jesteśmy na wakacjach. No bufor finansowy. Jezu, nie wiedziałam, że tak to nazywasz.
1: Dobra, mam.
0: Bufor finansowy.
1: Mamy dla was kasę i to nie mało. My chcemy ją wam rozdać najlepiej, sprawnie i szybko. Dlatego mamy dla was super rundę, super okazji w zabawie. Za dużo, za mało.
0: 14 tysięcy. I teraz mówię serio, słuchajcie. Irek Jakubek czasem żartem, ale teraz serio. 14 394. Za mało.
1: 14 490. Za dużo.
0: I pomiędzy jest kwota, dzięki której można pojechać na wakacje do miejsca, w którym cały dzień słychać mniej więcej taką muzykę.
1: I jak traficie w tą właściwą kwotę, to całe te pieniądze lecą do was.
0: I teraz przez 9 najbliższych minut jest runda super okazji i kto marzy o wakacjach, ten wysyła SMS o treści MAX na nasz najszczęśliwszy z numerów telefonu.
1: 7327, tak. Tam ślecie hasło MAX, a my pomnożymy każde takie zgłoszenie razy 240.
0: MAX 7327. Teraz, bo teraz jest runda super okazji. Dajcie sobie szansę na pieniądze. MAX 7327.

0: Emocje to jest ta energia, to są te dźwięki, które zostaną z nami naprawdę długo. To jest Ariana Grande i ona pomaga wam w tym czwartku w pracy.
1: A że czwartek nie zwalnia tempa, to za chwilę sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w kraju i w waszej okolicy. Bądźcie blisko.
2: Reklama. Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: dziecka to Allegro.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na Dzień Mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: I po reklamie.
6: Playlista, co zrobić dzień.
8: Niech się dzieje.
6: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Pora na poranny flash RMF Max. Przy mikrofonie Gabriela Jeremenko. Minęła 9, zapraszam. Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Na doręczenie wyroku nadal czekamy. Co może wydarzyć się dalej?
10: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
11: 6 miliardów to jest roczny koszt leków.
10: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów szczepionki. Na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
9: Tyle Michał Dobrołowicz.
6: To jest RMF Max.
9: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco sprawdzamy, co na drogach. W naszej okolicy raczej bez dużych korków, ale w Morawicy większy ruch na Kieleckiej i Pińczowskiej. A jeżeli wydarzy się coś ważnego, na pewno usłyszycie o tym na naszej antenie. A teraz ważne info, ale dla przyszłych kierowców. Będą duże zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Rządzący chcą zlikwidować plac manewrowy i skupić się na praktycznych umiejętnościach kierowców. Jak ten pomysł oceniają instruktorzy nauki jazdy?
12: Myślę, że na pewno jest to krok w dobrą stronę. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że plac manewrowy ma to do siebie, że to jest taki pierwszy kontakt kursanta z pojazdem egzaminacyjnym. I też kursant, zdając ten egzamin, ma świadomość, że nawet jeżeli ten pierwszy raz zgasi samochód, no to już pierwszą próbę nauku ma niezaliczoną. I ta druga próba, jeżeli zrobi to samo, niestety ten egzamin mu przerywa. Natomiast jeżeli od razu ten kursant będzie wyjeżdżał na miasto, no to unikniemy takich sytuacji, w których to kursant będzie się stresował tym, że no nie zdąży wyczuć tego samochodu.
9: Mówił Paweł Pawlik, instruktor nauki jazdy z Kielc. Kilka dni przed Dniem Matki propozycja dla mam z Ostrowca Świętokrzyskiego. W mieście w czerwcu wystartuje bezpłatny cykl zajęć Bezpieczna Mama, Bezpieczne Dziecko, trening ruchowy i podstawy samoobrony. Projekt skierowany jest do kobiet i obejmuje 8 spotkań z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, elementami samoobrony oraz podstawami reagowania na sytuacje zagrożenia. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona, obowiązują zapisy online. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta. I na koniec flesza jeszcze kultura. W Kielcach wielkimi krokami zbliża się 34. edycja plebiscytu publiczności O dziką różę. To wydarzenie organizuje Teatr imienia Stefana Żeromskiego. Plany na tę edycję są ambitne.
13: W tym roku 23-27 czerwca przegląd premier sezonu na koncert finałowy, podczas którego wystąpi Monika Bożym. Zapraszamy Państwa 28 czerwca. Wtedy oczywiście też gala wręczenia dzikich róż, wszystkie redakcje, instytucje zaprzyjaźnione z teatrem, władze regionu będą przyznawały swoje nagrody i przede wszystkim oczywiście publiczność, to jest plebiscyt publiczności.
9: Opowiadała Paulina Drozdowska, rzecznik teatru.
6: Nie zalewaj, sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Czas sprawdzić, co będzie się działo dzisiaj w pogodzie. W pierwszej części dnia w Kielcach sporo słońca. Ciśnienie atmosferyczne cały czas ma się utrzymywać sporo powyżej normy. Jest też z nami wiatr z północnego zachodu, który w porywach może powiać trochę mocniej. Na termometrach w mieście w najcieplejszym momencie do 21 stopni, więc będzie całkiem przyjemnie. Warunki biometeo na razie korzystne, ale w kolejnych godzinach mogą się zmienić na obojętne. W drugiej części dnia synoptycy zapowiadają, że w naszej okolicy może popadać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: Hity na maksa.
14: Każdy dzień tu w RMF Max przynosi coś specjalnego dla naszych najukochańszych słuchaczy.
13: A że dzisiaj jest czwartek wyjątkowy, to dzisiaj czwartek pod znakiem Taco Hemingwaya.
14: Ilość biletów nieprzyzwoita. Jeżeli chcecie je zdobyć, słuchajcie RMF Max przez cały dzień.
13: Tak róbcie, a my wracamy jutro po 5:00.
14: Asia Meł, Sirek Jakubek, dzięki.
13: Pa, pa.

0: No nie no, żyjemy, jest już czwartek. Ja wiem, że jeszcze trzeba pracę pokonać. Potem jeszcze piątek, ale weekend naprawdę blisko. A słońce zachęca. Co? Bauza i Magnetic. Nowość w RMF Max. I nowościami zaczynamy. Byle do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Jak zawsze z wami do godziny 13. Przemek Kubera, kłaniam się niska. No i fajnie, że jesteście. Servus.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych

0: 100% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
3: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Najlepszy klimat w domu i biurze zapewnia Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Klimanet.pl.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

Od takiego zdania zaczynają się bardzo poważne rozmowy w życiu. Sonfeld, Wajzalo i Blaki. Hej, son, RMF Max. Hej, synu. No właśnie, mam nadzieję, że trener Korony Kielce Jacek Zieliński tak właśnie rozpocznie odprawę przed ostatnim spotkaniem Korony Kielce w tym sezonie ekstraklasowym. Mamy utrzymanie na 99%, no to już raczej nic złego nie wydarzy. Ciekawe jest to, że sobotnie spotkanie Korony Kielce będzie decydujące także dla Krakowi, dla naszych przyjaciół z Krakowa. I to będzie mecz, który zadecyduje o tym, czy oni zostaną w ekstraklasie. Więc emocji nie zabraknie. Spotkanie Krakowia kontra Korona Kielce w sobotę na wyjeździe gramy, ale do Krakowa blisko, tak tylko sugeruję. Spotkanie rusza o 17:30.

0: No to jest rok 2012, zamknięty w 4-minutowej pigułce. Justin Bieber, Nicki Minaj, RMF Max. Za to ile byś dał, żeby mieć taką kapsułę czasu? Do 2012 byś się cofnął, a może do 2005, a może do 20? Nie, no 20 to może nie ruszajmy. Ile byś dał, albo ile byś dała, żeby wygrać jakiś konkurs wreszcie w radiu, jak wszyscy wygrywają? Słuchajcie, no my pieniądze w RMF Max po prostu rozdajemy. I to naprawdę grubo ponad 14 tysięcy złotych. Tyle właśnie na was czeka, żeby wejść do gry, zagrać o te pieniądze, to czekamy do waszego SMS-a. Ze zgłoszeniem wystarczy wpisać Max, wysłać na numer 7327 za 369 i gotowe. Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: www.bossmedia.pl. Boss Media
1: Expert, tanie masz. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
13: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Czas sprawdzić, co będzie się działo dzisiaj w pogodzie. W pierwszej części dnia w Kielcach sporo słońca. Ciśnienie atmosferyczne cały czas ma się utrzymywać sporo powyżej normy. Jest też z nami wiatr z północnego zachodu, który w porywach może powiać trochę mocniej. Na termometrach w mieście w najcieplejszym momencie do 21 stopni, więc będzie całkiem przyjemnie. Warunki biometeo na razie korzystne, ale w kolejnych godzinach mogą się zmienić na obojętne. W drugiej części dnia synoptycy zapowiadają, że w naszej okolicy może popadać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: Hit na maksa!
3: RMF Max!
0: RMF Max!

No i pewnie przed 10:00 to chętnie byśmy z pracy wrócili na Apaty, czyli na chatę, a chyba jeszcze trzeba troszkę w pracy poczekać. Rose, Bruno Mars, Apaty w RMF Max, no właśnie o 10:00 i flash i prognoza pogody. No pogoda podobno taka, że w weekend igiełka i bardzo dobrze się składa, bo w ten weekend przed nami pierwszy z dwóch weekendów Geofestiwalu 2026 po godzinie 10:00 szczegóły Kieleckiego Festiwalu Sportów Miejskich, który się będzie w ten weekend odbywał. Będziemy także zaglądali na Politechnikę Świętokrzyską. Czas na wielki powrót łazików marsjańskich na Polibudzie w Kielcach. Szczegóły po pełnej. RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Zapraszamy. Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
3: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Minęła 10:00, to znak, że pora na najnowszy flash RMF Max. Gabriela Jaremenko, zapraszam. Nawet 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
2: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenie dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych.
1: Tyle Kacper Wróblewski.
3: Słuchacie RMF Max.
1: Mamy dla Was info z ostatniej chwili. MZD w Kielcach podpisał nowe umowy w ramach programu Kielce bez dziur. Wyremontowane zostaną ulice Fosforytowa i Malików. To pozwoli upłynnić ruch w zachodniej części miasta, a infrastruktura stanie się bezpieczniejsza dla kierowców i pieszych. Prace zgodnie z planem mają się zakończyć w sierpniu. Dodajmy, że program remontów objął już łącznie 7 ulic. Czy w Skarżysku Kamiennej powstanie miejska strefa płatnego parkowania? Lokalne władze rozważają taką możliwość i chcą na ten temat dyskutować z radnymi. Zmiany mogłyby wejść w życie w przyszłym roku. Skarżyszanie, którzy posiadaliby kartę mieszkańca, pierwszą godzinę postoju mieliby mieć za darmo.
4: To jest rzucone bardziej hasłowo. To może być godzina, to może będzie dwa. Myślę, że szczegółowe rozwiązania poznamy po dyskusji z radnymi, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o regulamin stref parkingowych i jeżeli będą takie strefy parkingowe wprowadzone w Skarżysku, a wiemy, że jeżeli jest taka potrzeba, myślę, że to ustalimy już na etapie późniejszym. Mówimy to jako naszą propozycję. Wychodzimy z założenia, że przynajmniej w dwóch, trzech takich kluczowych miejscach Skarżyska taka potrzeba była zgłaszana. To chodziło m.in. o tutaj ten teren przed Urzędem Miasta, przed dworcem PKP.
1: I być może w okolicy Centrum Handlowego, dodał Konrad Wikariusz, wiceprezydent Skarżyska. Nowe Centrum Kultury powstanie w Morawicy. Obiekt stanie na działce nad zalewem w rejonie ulic Spacerowej i Parkowej. Obecnie jest ona niezabudowana. Z tymi informacjami w naszym studiu reporter RMF Max Marcin Różyc.
5: Tak, jestem.
1: Marcin, a jak dużo miejsc ma się znaleźć w nowym obiekcie?
5: W budynku zaplanowano składane miejsca dla 300 osób. Będzie tu też pełnowymiarowa scena oraz przeszklone foyer z widokiem na wodę. Przewidziano także atrakcje wirtualnej rzeczywistości. Sama widownia ma być ruchoma. Składane siedziska pozwolą lepiej wykorzystać przestrzeń na różne wydarzenia.
1: Kiedy można się spodziewać prac?
5: Na to mieszkańcom przyjdzie jeszcze trochę poczekać. W tym roku ma być ogłoszony przetarg na dokumentację. Sama budowa być może ruszy w przyszłym roku. Jeśli tak się stanie, to obiekt powinien być gotowy w połowie 2028.
1: Dzięki, Marcin. Słyszymy się w kolejnych fleszach. A za niecałą godzinę wrócimy do tematu zmian w egzaminie na prawo jazdy. Koniecznie zostańcie z nami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Przed południem w Kielcach dużo słońca, ale zgodnie z zapowiedziami synoptyków w kolejnych godzinach możliwe, że pojawi się trochę więcej chmur. Prognozy wskazują, że w naszej okolicy może też popadać, także lepiej weźcie ze sobą parasol. Wiatr powieje z północnego zachodu, może być momentami mocniejszy. Ciśnienie jest wysokie i na takim poziomie ma się utrzymywać do końca dnia. Biometr jeszcze korzystny, ale po południu zmieni się na obojętny. Temperatura cały czas rośnie. Dzisiaj w Kielcach maksymalnie 21 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: RMF Max.
8: Ale też tak macie, że jak słońce świeci za oknami, to jakoś tak się mniej w pracy chce siedzieć? Ja nie wiem, jak to działa, ale to jest jakoś ze sobą po prostu połączone. Już po 10:00 w RMF Max.

0: Pięknie, Anima, Beautiful w RMF Max, taka beautiful kasa do zgarnięcia jest dzisiaj od RMF Max, taka bardzo prosta i przyjemna. Można sobie kupić jakąś beautiful wycieczkę do jeszcze bardziej beautiful miejsca, można sobie furę na wiosnę posprzątać, można nawet wymienić. Słuchajcie, mnóstwo rzeczy można zrobić, jak się ma ponad 14 tysięcy złotych na koncie. To jest zabawa za dużo, za mało, trzeba się wstrzelić. Co do złotówki, jaką kasę mamy na koncie, opcji jest naprawdę coraz mniej, bo widełki są takie. Na pewno 14 394 to jest za mało, ale 14 490 to jest za dużo. Coraz cieplej, coraz bliżej. Kto ma ochotę na te pieniądze, dajcie znać. rmfmax.pl, tam czekam na twoje zgłoszenie. Tylko weź przeklikaj teraz, bo potem to zapomnisz i będzie płacz.
1: Max. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 394 to za mało.
5: A 14 490 to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
9: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
12: A nie mówiłem?
11: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
13: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
14: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Gokart, Kielce Ściegiennego 513. Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Gokart, Kielce Ściegiennego 513.

0: 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: W piekarni pod Telegrafem mamy to do siebie, że uwielbiamy rozpieszczać słodkościami. Także na Dzień Mamy polecamy pyszne i delikatne torty w wielu smakach. Zamień Dzień Mamy w słodkie święto z naszym wyjątkowym torcikiem. Piekarnia pod Telegrafem. Osładzamy Dzień Mamy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na max.

nie można temu zaprzeczyć, że duet się dobrał naprawdę doskonały. Jazzy Spirit i Can't Deny It w RMF Max. I takie rytmy na pewno będą królowały w weekend na Kieleckiej Kadzielni. Powiem tak, zazwyczaj jest tam cicho i spokojnie. Idealne miejsce do spacerów, ale w ten weekend na Kadzielni w Kielcach spokojnie nie będzie. Przed nami pierwszy weekend Geofestiwalu. W ramach tego Geofestiwalu w sobotę wystartuje także Kielecki Festiwal Sportów Miejskich na skateparku. Będą pokazy jazdy na BMX-ach, na hulajnogach. Będzie także szkółka jazdy dla początkujących, jeżeli ktoś chce zacząć. Wszystko na skateparku startuje po godzinie 11 do 17 się tam bawimy. A w ogóle tak generalnie, nawet jeżeli sporty miejskie i skatepark was interesuje troszkę mniej, to w ten weekend na Kadzielni po prostu warto być.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzemce na przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Przed południem w Kielcach dużo słońca, ale zgodnie z zapowiedziami synoptyków w kolejnych godzinach możliwe, że pojawi się trochę więcej chmur. Prognozy wskazują, że w naszej okolicy może też popadać, także lepiej weźcie ze sobą parasol. Wiatr powieje z północnego zachodu, może być momentami mocniejszy. Ciśnienie jest wysokie i na takim poziomie ma się utrzymywać do końca dnia. Biometr jeszcze korzystny, ale po południu zmieni się na obojętny. Temperatura cały czas rośnie. Dzisiaj w Kielcach maksymalnie 21 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Ten numer to jest zawsze dobry pretekst do tego, żeby powiedzieć po prostu komuś daj buziaka, jeżeli oczywiście w pracy macie kogoś aż tak zaufanego, to z tym różnie może być. Artema, I Like The Way You Kiss Me, to jest Eryb w Max. Za chwilę zbliżymy się niebezpiecznie blisko do godziny 11. To oznacza, że leży prognoza pogody przed nami. Pamiętacie, że na Politechnice Świętokrzyskiej odbywały się zawody łazików marsjańskich? No właśnie, to już przeszłość, bo impreza się wyprowadziła do Krakowa. To wcale nie oznacza, że ekipa z Kielc Łazików nie buduje zespół Impulse Mars Rover, tworzony przez studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Właśnie zaczął walkę w prestiżowych zawodach University Rover Challenge. No i to już nie jest miasteczko Poliwudy, to już nawet nie jest Kraków. Tym razem amerykański stan Utah. To tam na pustyni będzie symulowana sytuacja jak na czerwonej planecie. No i tam będą sprawdzane studenckie łaziki marsjańskie. Ja się tak słabo na tym zdam, ale na fotkach to, co w Kielcach zbudowali, wygląda nieźle. Więc jeżeli nie macie za co trzymać kciuków, to akurat za studentów Poliwudy zawsze warto.

0: Reklama.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Na zegarach 11, pora na najnowszy flash RMF Max. Przy mikrofonie ponownie Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Szarże d'affaires Izraela w Warszawie wezwany do ministra spraw zagranicznych. Chodzi o zatrzymanie trójki polskich uczestników flotyli Sumut zmierzającej z pomocą do Gazy. Polska dyplomacja chce przekazać wyrazy oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Podobnie zareagowały inne państwa na to, jak minister bezpieczeństwa narodowego Ben Gewira, machając izraelską flagą nad grupą klęczących ze skutymi rękami pojmanych członków flotyli Sumut, krzyczał: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli, podkreślił w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski.
11: To jest RMF Max.
10: Czy to koniec placu manewrowego na egzaminie na prawo jazdy? O tym słuchacie dzisiaj w RMF Max. Zgodnie z nowym pomysłem, egzamin miałby się zacząć od wyjechania kursanta na miasto. To, jak podkreśla jeden z kieleckich instruktorów nauki jazdy, miałoby sprawić, że egzaminowani będą mniej zestresowani.
12: Myślę, że na pewno stres jest główną przyczyną tego, że na placu manewrowym dużo osób uzyskuje wyniki negatywne. Pamiętajmy o tym, że większość osób, które podchodzi do tego egzaminu już państwowego, praktycznego egzaminu, ma za sobą egzamin wewnętrzny, czyli muszą wykazywać się wiedzą taką typowo praktyczną z jazdy samochodem, która no, umożliwia im bezpieczną jazdę samochodem, więc jeżeli zdarzy się taki błąd na placu manewrowym, no to jest on głównie podyktowany tym, że ta osoba się dosyć mocno stresuje.
10: Tłumaczył Paweł Pawlik. A teraz krótka wizyta w powiecie staszowskim, gdzie powstaną nowe inwestycje. inwestycje obronne. Powiat wybuduje 4 magazyny na sprzęt ratowniczy. Przed starostwem w Staszowie zaplanowano też budowlę ochronną o podwójnym znaczeniu. Na co dzień parking, a w sytuacji zagrożenia schron podziemny. W tym roku przewidziano prace projektowe. Kasa na inwestycje pochodzi z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Przenosimy się do Muzeum Wsi Kieleckiej, które obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Okrągły jubileusz będzie świętowany dużą imprezą, która odbędzie się w lipcu w Tokarni. A już teraz wydana została okolicznościowa publikacja.
2: Opisujemy poszczególne działy, czym zajmują się pracownicy, czym zajmują się kierownicy, jaki jest profil naszego muzeum, czyli wszystkie najważniejsze wystawy, wydarzenia, i ten kwartalnik jest oczywiście dostępny dla naszych zwiedzających bezpłatnie. Zawsze z tyłu jest kalendarium wszystkich imprez.
10: To była Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Kielczanin nagrodzony. Paweł Opaliński, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwyciężył w tegorocznej edycji London Photography Awards 2026. Jego esej fotograficzny The March of Life and Death, poświęcony barcelońskim paradom z okazji Święta Zmarłych, zdobył aż 10 złotych statuetek. Jury doceniło również wcześniejszy projekt Opalińskiego o strajkach metalurgów w Barcelonie, który otrzymał 1 platynową i 6 złotych statuetek. Łącznie Kielczanin zdobył 17 nagród. Gratulujemy!
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Dzisiaj w Kielcach ciepło. Temperatura niedługo powinna być najwyższa w ciągu dnia, czyli uplasuje się w okolicach 21 stopni. Po południu zgodnie z prognozami ma pojawić się więcej chmur i może też lekko popadać. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian. Od rana wysokie i na takim poziomie będzie się dzisiaj utrzymywać. Wiatr w porywach ma powiać trochę mocniej. Jeżeli chodzi o biometr, to jeszcze korzystny. Za chwilę ma się zrobić obojętny i z powrotem powinien zacząć sprzyjać dopiero wieczorem.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
14: RMF Max, hity na maksa.
15: To bardzo proszę teraz wszystkich w pracy. Wdech, wydech, damy radę. Weekend na horyzoncie, to już czwartek i po 11 w RMF Max. To cały czas, byle do obiadu. A na muzycznym posterunku z wami Przemek Kubera, Zokaria na początek tej godziny.

0: Był weekend, a ja mam takie pytanko, czy wniosek urlopowy jest już napisany? Czy czekacie na ostatnią chwilę? Ja naprawdę wiem, że ciężko się zdecydować, jak tyle na głowie w pracy. I chciałoby się odwiedzić jakiś nowy kraj w tym roku, ale jakoś tak drogie te bilety i człowiek to przekłada. Słuchajcie, jak się wygrywa kasę w RBF Max, to jakby nagle rzeczy stają się odrobinkę tańsze. Przynajmniej tak mentalnie w głowie to się lepiej wydaje. Ponad 14 tysięcy złotych. Tyle właśnie jeszcze dzisiaj możecie wyjąć w zabawie. Za dużo, za mało. Czekam na twoje zgłoszenie. Hasło Max. Wysłane SMS-em na numer 7327 załatwia sprawę. Taki SMS kosztuje 3,69, a może ci przynieść ponad 14 tysięcy złotych. I to jeszcze dzisiaj. Prosta sprawa. Max na 7327. Max.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłam?
4: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Mix Profeska.
11: Nikt nie gra lepiej.
10: Slay!
12: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
13: Najlepszy klimat w domu i biurze zapewnia Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Klimanet.pl.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

ale to kiedyś bujało. I okazuje się, że cały czas działa. Pośpiewaliście troszkę. Bob Sinclair wraca do RMF Max. World Hold On za nami. No świat się niestety nie zatrzymuje, jak bardzo byśmy go nie prosili. Zawodnicy Industrii Kielce zaciskają zęby, kciuki, no właściwie wszystko i czekają, kto będzie nowym trenerem. No bo wiemy, że Industria Kielce po odejściu trenera tam Tadeusza Bajewa, no jest prowadzona przez Krzysztofa Lijewskiego tymczasowo, a Industria szuka trenera na stałe i coraz głośniej, coraz mocniej plotkuje się o powrocie do Kielc Urosza Zormana. W tym momencie jest selekcjonerem reprezentacji Słowenii i ostatnio media go zapytały o tym, czy wraca do Kielc, tym razem nie w roli zawodnika, a w roli trenera, i powiedział bardzo enigmatycznie, powiedział tak: miał bardzo ciężkie 14 dni. Czy to oznacza ciężkie negocjacje z kieleckim klubem? Chyba źle by nie było, prawda?

0: Halo, halo, komu? No co prawda nie idę do domu, ale się zaraz skończą. Bilety na Taco Hemingwaya w RMF Max na was czekają. Rozdajemy jeszcze dzisiaj bilety dla ciebie, dla twojej paczki znajomych na koncerty na PGE Narodowym, i ten piątkowy, i ten sobotni. Taco Hemingway jutro i pojutrze gra w Warszawie, a ty możesz tam być, żeby zgarnąć bilety. Słuchaj uważnie, RMF Max dzisiaj.
1: RMF Max. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj!
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
8: Kielce, Zagnańska 27.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
13: Dzisiaj w Kielcach ciepło. Temperatura niedługo powinna być najwyższa w ciągu dnia, czyli uplasuje się w okolicach 21 stopni. Po południu zgodnie z prognozami ma pojawić się więcej chmur i może też lekko popadać. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian. Od rana wysokie i na takim poziomie będzie się dzisiaj utrzymywać. Wiatr w porywach ma powiać trochę mocniej. Jeżeli chodzi o biometr, to jeszcze korzystny, za chwilę ma się zrobić obojętny i z powrotem powinien zacząć sprzyjać dopiero wieczorem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Hity na maksa.
10: RMF Max.
11: RMF Max.

Ten to jest zdolniaka. Czuję, że jeszcze nie raz nas zaskoczy Ed Sheeran, Aziz Amber, BF Max. Troszkę z zaskoczenia wzięło to z otwarcie nowej drogi krajowej numer 42 i to tak otwarcie w pełni. Od kilku dni już można śmigać trasą ze Starachowic do Skarżyska Kamiennej. To jest piękna obwodnica wąchocka. Ma 12 kilometrów. Ponad 5 lat trwała budowa tej trasy. Kosztowało to wszystko prawie 300 milionów złotych, ale jest już oddane do użytku. To cudo. Starachowice, Skarżysko, teraz można tę trasę pokonać zdecydowanie szybciej. Tylko właśnie taka delikatna informacja ode mnie. Tam się można rozpędzić do maksymalnie 100 km na godzinę. Jedynka i 2.0. Nie szybciej. Umowa?

0: Reklama.
1: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: W piekarni pod Telegrafem mamy to do siebie, że uwielbiamy rozpieszczać słodkościami. Także na Dzień Mamy polecamy pyszne i delikatne torty w wielu smakach. Zamień Dzień Mamy w słodkie święto z naszym wyjątkowym torcikiem. Piekarnia pod Telegrafem. Osładzamy Dzień Mamy.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Wybiła 12, z wami niezmiennie od rana Gabriela Jaremenko. Zapraszam na Flash RMF Max w samo południe. Szykuje się kolejna akcja protestacyjna lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów w sprawie Centrów Zdrowia Psychicznego. To wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów. Jak ma wyglądać ta akcja protestacyjna?
2: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów. Będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
1: To był Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Władze Skarżyska Kamiennej rozważają wprowadzenie strefy płatnego parkowania i chcą o tym rozmawiać z radnymi. Ten temat śledzimy dla Was od rana na naszej antenie. Skarżyszczanie, którzy posiadaliby kartę miejską, mogliby liczyć na darmowy parking na określony czas. Ale póki co to pomysł na początkowym etapie.
3: Na razie to jest rzecz bardzo wstępnie
4: konsultowana.
3: Myślę, że najpierw zajmiemy się wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji. Myślę, że i tak logistyka całego tego procesu będzie tak duża, że skoncentrujmy się najpierw na tym. Myślę, że realnie to jest przełom roku.
1: Tłumaczył Konrad Wikariusz, wiceprezydent Skarżyska Kamiennej. Przenosimy się do Kielc. Jak już wiecie z poprzednich fleszy, przed nami 34. edycja plebiscytu publiczności o Dziką Różę, organizowana przez Teatr imienia Stefana Żeromskiego. Od 23 do 27 czerwca będą pokazywane spektakle, a gala finałowa odbędzie się 28 czerwca.
5: Bilety w tym roku będą sprzedawane po 5 zł. Będzie oczywiście pula sprzedaży online. 50% biletów będzie można nabyć online. Tradycyjnie jedna osoba jednorazowo może zakupić maksymalnie 2 bilety. Oczywiście też utrzymujemy tę fajną tradycję, że pierwsze 2 osoby z każdej kolejki, czyli każdego dnia, będą mogły otrzymać bezpłatne zaproszenie na koncert finałowy. 2 podwójne konkretnie zaproszenia.
1: Opowiadała Paulina Drozdowska, rzecznik teatru. Przypomnijmy, w trakcie imprezy nagrodzeni zostaną najlepsi aktorzy tego sezonu. Statuetki wręczają poszczególne instytucje, ale najważniejsze tytuły przyznawane są za głosy widzów. Na koniec zaglądamy jeszcze szybko do Buzka Zdroju i mamy dla Was muzyczną propozycję. Jeśli nie macie jeszcze planów na jutrzejsze popołudnie, to w sali koncertowej Sanatorium Marconi odbędzie się koncert Muzyczna Wiosna. Na scenie wystąpią uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej imienia Michała Kleofasa Ogińskiego z Miechowa oraz Szkoły Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego z Buzka Zdroju. W programie znajdą się utwory klasyczne, rozrywkowe, ale też filmowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Początek o 15. Tyle o 12.00, to był Flash w pigułce, a w kolejnym opowiemy Wam, w jakim konkursie weźmie udział Łazik z Politechniki Świętokrzyskiej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
1: Pora sprawdzić, jakie czeka nas popołudnie w Kielcach. Synoptycy zapowiadają, że na niebie pojawi się więcej chmur i do tego może się pokazać deszcz, bez zmian, jeżeli chodzi o ciśnienie. To od rana jest wysokie i powyżej normy ma pozostać do końca dnia. Wiatr też taki jak wcześniej, a to znaczy, że w porywach nadal może powiać trochę mocniej. Temperatura w najbliższym czasie utrzyma się w okolicach lub lekko powyżej 20. Biometr jest obojętny, ale wieczorem znowu powinien zacząć nam sprzyjać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
0: Na maksa.
7: No i powolutku, kroczek za kroczkiem, i udało się dotrwać do tego kluczowego momentu w pracy w czwartek, czyli do godziny 12. Teraz to już naprawdę z górki w stronę weekendu. To cały czas byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek, Kuba.

To jest nuta, która powstała w tym roku, a równie dobrze mogłaby powstać na początku lat 2000 i też by bujała tak samo. I to jest właśnie piękne. Kaskada, Felix Jen, Boy, You Turn Me w RMF Max. No to co, numery może odrobinkę starsze. Dzisiaj testujemy, ale takie, które robią cały czas doskonałą muzyczną robotę. Mam nadzieję, że parkiet w pracy przygotowany. Akon, Right Now w RMF Max. To już teraz.

0: To Łajcior w RMF Max, Kalifornia Love. Udało się, wybłagałem, wielki brat się zgodził, nasz wielki radiowy brat, czyli szef, przyklepał wniosek o rundę bonusową, czyli słuchajcie, mamy zielone światło od teraz, przez kilka minut, dosłownie przez kilka minut, niecałe 10, biorę twoje zgłoszenie do zabawy, za dużo, za mało i mnożę. Wysyłasz jednego SMS-a, Max, na numer 7327, a on przychodzi do nas 237 razy. Tak jest. Max na 7327. Za 3,69. Zgłaszaj się teraz, bo wielki brat tak długo to łaskawy nie będzie. Runda bonusowa trwa przez kolejne parę minut. A przypomnę, ponad 14 koła do wyjęcia.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14 dni. Kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko

0: zostawia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Jak się zaczyna od takiego numeru karierę, to strach pomyśleć, gdzie ten gość będzie kończył. Metzner, Gotham. To jest RBF Max, jak zawsze przynoszę opcję do spędzenia czasu wolnego. No samych bym was przecież nie zostawił. Jutro się zacznie dziać. W ogóle w ten weekend otwarcie nowej miejscówki w Kielcach przy Wesołej. Miejscówka nazywa się Zen Garden Bar. To chyba się możecie domyśleć, że sporo okazji do tego, żeby pod chmurką wolny czas spędzić. Będzie się tam wszystko rozgrywało w ten weekend, a w sobotę Moonlight, Dance in the Moonlight rozgrywa się w klubie Maska Incognito przy Kieleckim Rynku. Gościem specjalnym za dekami DJ Clave. Dla tych, którzy szukają czegoś spokojniejszego, proszę bardzo, Kabaret Hrabi, Wojtek Kamiński z materiałem Być Facetem w niedzielę o 16:00 wieczór ze stand-upem na scenie Kieleckiego Centrum Kultury.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
3: A nie mówiłam?
2: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Go Kart. Kielce Ściegiennego 513.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pora sprawdzić, jakie czeka nas popołudnie w Kielcach. Synoptycy zapowiadają, że na niebie pojawi się więcej chmur i do tego może się pokazać deszcz, bez zmian, jeżeli chodzi o ciśnienie. To od rana jest wysokie i powyżej normy ma pozostać do końca dnia. Wiatr też taki jak wcześniej, a to znaczy, że w porywach nadal może powiać trochę mocniej. Temperatura w najbliższym czasie utrzyma się w okolicach lub lekko powyżej 20. Biometr jest obojętny, ale wieczorem znowu powinien zacząć nam sprzyjać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

Jest i nasz kochany dawcio, Dawid Podsiadło w RMF Max. To co masz ty, to co mam dla was, to informacja o tym, że o 13 startuje I Wszystko Gra. Mam też do was prośbę, żebyście zostali z nami, żebyście zrobili odrobinkę głośniej. Jeszcze szybka wycieczka do Skarżyska Kamiennej. Pojawia się pytanie, czy w Skarżysku powstanie miejska strefa płatnego parkowania? Pojawił się taki pomysł. Chodzi o to, żeby wymusić rotację pojazdów w niektórych częściach miasta, na przykład w okolicach Dworca Kolejowego, w okolicach Urzędu Miasta, a także Centrum Handlowego na Krasińskiego. Oczywiście każdy, kto miałby kartę mieszkańca, pierwszą godzinę postoju miałby mieć za darmo. To tak, żeby przekonać mieszkańców Skarżyska do tego pomysłu. Czy przejdzie? Śmiem wątpić, ale słuchajcie, no takie są pomysły. I tym właśnie kończymy na dzisiaj. Przemek Kubera, dzięki i miłego popołudnia życzę. Wracam jutro po 9:00. Pa, pa!

0: Ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.
9: Let's go.
10: Don't kill my vibe.
9: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Słuchacie RMF Max. Pora na najnowszy flash. Z wami Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Analitycy, a przede wszystkim pracownicy, rozczarowani tempem wzrostu wynagrodzeń. W kwietniu przeciętna pensja wyniosła 9530 zł brutto, czyli na rękę 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku, podał GUS. Analitycy spodziewali się 6% wzrostu.
13: Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe, na przykład w gastronomii i hotelarstwie to 5000 zł na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja. Średnia to 16000 zł brutto, czyli na rękę ponad 11000.
12: Tyle Igor Skrzypek.
9: To jest RMF Max.
12: Drużyna Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej wraca na University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych. To zawody dla łazików marsjańskich. Po kilku latach przerwy studenci ponownie wystawią swoją maszynę na pustyni Utah. Szczegóły zna reporter RMF Max Marcin Różyc.
14: Studenci wykorzystali przerwę w startach na udoskonalenie swojego łazika. Maszyna została zmodernizowana, otrzymała nowy silnik, jest szybsza i ma ulepszoną elektronikę. Zawody w Stanach słyną z trudnego terenu. Roboty mogą się wywrócić lub zaklinować na kamieniach. Studenci trenowali więc na specjalnym torze marsjańskim na kampusie, ale w USA czeka ich jeszcze większe wyzwanie.
12: Jakie konkurencje czekają na uczestników zawodów?
14: To m.in. rozpoznawanie obiektów przez sztuczną inteligencję oraz zadania naukowe. Uczestnicy muszą pobrać próbki gleby i wykonać odwiert na głębokość minimum 10 cm.
12: Zawody startują już 27 maja. Trzymamy kciuki. Muzeum Wsi Kieleckiej kończy 50 lat i zapowiada jubileuszowe świętowanie. O tym słuchacie dziś w RMF Max. A teraz sprawdzimy, co jest w planach.
7: Główną imprezą, taką najważniejszą w tym roku, którą będziemy organizować dla nas, to są uroczyste, otwarte urodziny Muzeum Wsi Kieleckiej, które przypadają na 19 lipca. Zapraszamy wszystkich Państwa serdecznie. Wtedy to też wstęp będzie bezpłatny. Wtedy będziemy wyróżniać wszystkich Państwa, którzy tworzyli to Muzeum Wsi Kieleckiej od samego początku.
12: Będzie też uroczysta jubileuszowa gala,
7: która będzie odbywała się 12 września, gdzie będziemy już odznaczać zasłużonych pracowników.
12: Zapowiadała Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Rodzice i nauczyciele z podstawówki nr 8 w Kielcach przygotowują musical Niekończąca się baśń. Musical opowiada historię Sebastiana, samotnego chłopca, który dzięki magii odkrywa odwagę i siłę przyjaźni. Są jeszcze dostępne bilety na pokaz 15 czerwca. Dochód ze sprzedaży pójdzie na budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Kielcach. Szczegóły na stronie Kieleckiego Centrum Kultury. We Flaszu o 13 jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Na naszej stronie w zakładce Świętokrzyskie do zgarnięcia bilety do Fly Sky w Kielcach. Na miejscu czekają na Was strefa trampolin, bawialnia, ścianki wspinaczkowe i strefa parku linowego. To miejsce, w którym starsi i młodsi znajdą coś dla siebie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
12: Czas na najświeższą prognozę pogody dla Kielc i okolic. Popołudnie z większą ilością chmur, a do tego, jak zapowiadają eksperci, w okolicach miasta może się pojawić delikatny i przelotny deszcz. Ale nawet jeśli popada, to aura cały czas będzie przyjemna, bo temperatura ma się utrzymywać w okolicach 20. Ciśnienie wciąż wysokie, a wiatr w porywach może jeszcze powiać trochę mocniej. Biometr na razie nie wpływa na nasze samopoczucie, ale zgodnie z prognozami wieczorem powinien zacząć nam sprzyjać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Skoro jest po pierwszej, no to the first time. Damiano, Dawid, Anka i Fioas, witajcie w I Wszystko Gra.
16: Nieważne, czy jesteście w pracy, w domu, za kółkiem, czy zaczynacie chwilę przerwy, dzięki, że jesteście z nami. Przed nami masa hitów, kasa do wzięcia i bilety na koncert Tako.

0: Od razu człowiek przy tym kawałku czuje się jakiś młodszy, bo ten numer przeżywa drugą młodość. Justin Bieber i Nicki Minaj powstał w 2012 roku, czyli wtedy, kiedy Obama był prezydentem, baliśmy się końca świata, a w Polsce mieliśmy euro.
1: Wow, no właśnie, to na tę okazję wybudowano te wszystkie stadiony. I ilu z nas teraz patrzy i myśli sobie, czy między 2012, czy między poniedziałkiem a czwartkiem, ale ten czas szybko zleciał? Max! Ale i tak będziemy popychać zegarek, żeby było coraz bliżej weekendu. Lady Gaga za moment.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
6: One latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
17: W piekarni pod Telegrafem mamy to do siebie, że uwielbiamy rozpieszczać słodkościami. Także na Dzień Mamy polecamy pyszne i delikatne torty w wielu smakach. Zamień Dzień Mamy w słodkie święto z naszym wyjątkowym torcikiem. Piekarnia pod Telegrafem. Osładzamy Dzień Mamy.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: można złapać oddech w czwartkowe popołudnie. To Yearbooks w RMF Max. A teraz pewnie złapiecie się za głowę, bo o tym mówi polski internet. Kobieta z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami. Potem zrobiła zdjęcie i sztuczną inteligencją to salami z pizzy usunęła. No i oczywiście domagała się zwrotu pieniędzy za niewłaściwą dostawę. No szczyt wyłudzenia, no.
1: Są tacy, którzy muszą kombinować, jak tu się odpychać do przodu i mieć cały czas pieniądze w kieszeni. My mamy łatwiejszy sposób. Po prostu, słuchajcie, trzeba wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Dzisiaj jest do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych i jesteśmy już bardzo blisko tej wygranej.
0: Nie na wnuczka, nie na usuwane salami, na RMF Max skasujcie kasę. Ponad 14 tysięcy jest do wzięcia. Hasło Max wystarczy wysłać na 7327.
1: A jak już do Was zadzwonimy, na pewno wyjdziecie od nas z pieniędzmi. To Wam gwarantujemy. 7327. SMS o treści Max.

0: przy tym utworze od razu człowiek bardziej docenia Żyćko. Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. Codziennie prawie w internetach pojawiają się informacje o tym, że jest wysyp nowego grzyba w lesie. Tym razem to jest grzyb przypominający ludzkie ucho. Uszak ucho. Bzowy się nazywa.
1: Jakby nie było, z tego nie powstają uszka, gdyby ktoś miał wątpliwości, choć jest jadalny.
0: Tak, to prawda. Natomiast może najpierw przyłóżmy ucho tam, skąd się dowiemy, czy będzie cieplej i czy w związku z tym faktycznie jeszcze na coś klasycznego będzie można liczyć w lesie. Zaraz prognoza pogody. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłam?
3: Weź. Nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Czas na najświeższą prognozę pogody dla Kielc i okolic. Popołudnie z większą ilością chmur, a do tego, jak zapowiadają eksperci, w okolicach miasta może się pojawić delikatny i przelotny deszcz. Ale nawet jeśli popada, to aura cały czas będzie przyjemna, bo temperatura ma się utrzymywać w okolicach 20. Ciśnienie wciąż wysokie, a wiatr w porywach może jeszcze powiać trochę mocniej. Biometr na razie nie wpływa na nasze samopoczucie, ale zgodnie z prognozami wieczorem powinien zacząć nam sprzyjać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Hit na maksa!
9: RMF Max!
8: RMF Max!

0: Ma swój urok. Eminem, Houdini w RMF Max. No i to jest też trochę magiczna sytuacja, bo jeszcze do niedawna biletów na sobotni koncert Taco Hemingwaya już nie było.
1: PGE Narodowy to tam w najbliższy weekend, piątek i sobota, gra Taco Hemingway. Mamy dla was te 4 bilety, czyli dla ciebie i dla trójki twoich znajomych. Całą paczką możecie wybrać się na sobotę. Jeżeli chcecie być tam na miejscu, przeżyć to razem z tysiącami fanów Taco Hemingway, ja to weźcie udział w naszej zabawie.
0: Wyobraźcie sobie teraz tę sytuację, że wygraliście te bilety, jesteście na koncercie Taco i macie ze sobą ten karton, który jest transparentem, bo chcieliście mu dać jakiś przekaz. Jakie to byłyby słowa, słuchajcie, na tym kartonie?
1: Co tam na tym kartonie byście napisali? Piszecie teraz w SMS-ie na numer 3001. Kosztuje tyle, co zwykła wiadomość. Taco, jak to czytasz, to machnij.
0: No to wysyłajcie SMS-y i dajcie znać, co napisalibyście na kartonie, jaki przekaz mielibyście do Taco, a my po godzinie 14 komuś wręczymy.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: I po reklamie.
15: Trwa popołudnie z RMF Max. Przy mikrofonie ponownie Gabriela Jeremenko. Zapraszam na Flash. Jest 14. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl w rękach policji. Przez działalność Marcina P. klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych. Za co dokładnie był poszukiwany?
16: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób.
15: Tłumaczył Igor Skrzypek.
17: Słuchacie RMF Max.
15: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiło grupę oszustów internetowych i handlarzy narkotyków. Przestępcy wyłudzali pieniądze przez fikcyjne sklepy internetowe i fałszywe ogłoszenia na portalach zakupowych. Ofiarami padały osoby z całej Polski. Policjanci przeprowadzili 12 przeszukań, zabezpieczyli ponad 0,5 kg narkotyków, zatrzymano 13 osób. Postawiono im łącznie 75 zarzutów. Grozi im do 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Kielcach. Strefa płatnego parkowania w Skarżysku Kamiennej. O tym od rana opowiadamy Wam w RMF Max. Pomysł władz jest dopiero na wstępnym etapie, ale mowa o okolicach dworca kolejowego, Urzędu Miasta i Centrum Handlowego przy ulicy Krasińskiego. Ile mogłoby być miejsc płatnych?
18: Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie. Ja mogę Panu powiedzieć mniej więcej,
5: tysięcy, ile tutaj mam miejsc pod urzędem miasta. Natomiast w tych trzech miejscach też nie wiadomo, czy na przykład jak mamy parking przed PKP, czy obejmiemy to cały parking, czy zostawimy, widzielimy część, która jest pod przychodnią Alfa. Nie wiemy jeszcze po prostu, jak to będzie wyglądało.
15: Mówił Konrad Wikariusz, wiceprezydent Skarżyska. Zgodnie z planem karta mieszkańca dawałaby skarżyszczanom przywileje. Trwa funduszowy maj i w związku z tym w naszej okolicy dużo się dzieje. Jutro możecie na przykład wybrać się do Włoszczowej. W powiatowym szpitalu imienia Jana Pawła II będzie można bezpłatnie wykonać kilka badań. Początek o godzinie 8. I na koniec kultura. Pod koniec czerwca odbędzie się 34. edycja plebiscytu publiczności o Dziką Różę w Kielcach. Nagrodzeni zostaną najlepsi aktorzy sezonu. Spektakle w ramach plebiscytu będą pokazywane od 23 do 27 czerwca. W tym sezonie były 4 premiery. Przypomina Paulina Drozdowska, rzecznik teatru imienia Stefana Żeromskiego.
14: Potok Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina, łatwy sposób na rzucenie palenia. Według książki Allena Kara, prosta metoda, jak skutecznie rzucić palenie, w adaptacji w reżyserii Radosława Rychcika. Profesor inspirowany książką Grzegorza Walczaka, profesor jak genialny chemik z Kielc stał się bosem narkobiznesu, według tekstu Anny Wakulik w reżyserii Jana Hustakowskiego. I Księżyc nad Buffalo, Kena Ludwiga w reżyserii Tadeusza Kabicza.
15: Bilety na spektakle będą kosztować 5 zł.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
15: Pora na najnowszą prognozę pogody dla Kielc. W najbliższym czasie synoptycy przewidują, że może pojawić się deszcz. Ale wieczór w mieście ma być dość ciepły, bo temperatura nie powinna spaść poniżej 14. Na niebie zachmurzenie umiarkowane albo nawet brak chmur. Ciśnienie wciąż będzie wysokie, a wiatr w porywach nadal może być trochę mocniejszy. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów raczej nie powinno już padać. Z plusów zmieni się biometr, znowu będzie korzystny i ma dobrze wpływać na nasze samopoczucie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
19: Cały czas wspieramy Was w pracy. Minęła 14.
6: Hity na maksa.
19: I będziemy mieli dla Was newsa, który zwala z nóg, można powiedzieć.
20: Po tym jak w sejmowym barze wprowadzono w minionym roku zakaz sprzedaży alkoholu, w magazynach zostało 500 litrów. Co się z nim stanie? O tym zaraz.
19: Anka, Fioas oraz Nie ma przypadków. Jazzy and Spritz na start.

0: każda pora dobra jest na klasyk od Rihanny. Don't Stop the Music. Za nami w RMF Max. Tymczasem w Sejmie zmagazynowano jakieś 500 litrów alkoholu po tym, jak zakazano jego sprzedaży w sejmowym barze. Co się z nim stanie? Oficjalna informacja, uwaga, będzie wykorzystywany sukcesywnie podczas wydarzeń dyplomatycznych. Przy okazji dyplomatycznych spotkań będą wietrzyć magazyn.
1: No super, no w końcu alkohol rozwiązuje język, jakby nie było, więc będzie łatwiej. Ważne tylko, żeby jeszcze po spotkaniach pamiętali ustalenia.
0: A w naszym magazynie ostatnie bilety na sobotni koncert Tako. Do wzięcia za moment w RMF Max.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: 14 394 to za mało.
0: A 14 490 to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: deszcz może być trochę mocniejszy. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów raczej nie powinno już padać. Z plusów zmieni się biometr, znowu będzie korzystny i ma dobrze wpływać na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa!
3: RMF

0: Może oni też nasłuchaliście tej Katy Perry, The One That Got Away w RMF Max, no bo brytyjscy dziennikarze ze stacji radiowej podali informację, jakoby król Karol odszedł, a potem szybko to sprostowali.
1: Karola.
0: No tak, no ale jest afera na cały świat, słuchajcie, nie ma żartów.
1: No i ja zawsze wychodziłem z założenia, że czarno-biały filtr na Instagramie powinien być zakazany. Dwa razy się zastanówcie, zanim następnym razem stawicie czarno-białe zdjęcie.
0: Ała. U nas za moment tylko dobrze sprawdzone i zweryfikowane informacje z okolicy, ale najpierw Sobel. Powiedziała mi, że

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Zapraszamy. Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
5: Skoda. Kastorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
12: Radom, Słowackiego 84.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Minęła 15, to znak, że pora na popołudniowy flash RMF Max. Gabriela Jeremenko, zapraszam. Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem o zakaz wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Jak mówiliśmy w przedpołudniowym fleszu, na opublikowanych nagraniach widać, jak minister drwi z zatrzymanych aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy. Wśród nich są także obywatele Polski. Działania Ben-Gwira potępiły państwa Europy, a nawet Stany Zjednoczone.
18: Ta baza wyborcza Ben-Gwira to są ludzie, którzy wiedzą, że świat źle patrzy na Izrael, że potępia te działania, wiedzą, ale się tego nie wstydzą. O, może w ten sposób.
17: Mówił profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15: To jest RMF Max.
17: Jesteśmy na bieżąco z tym, co na drogach i sprawdzamy, jak jeździ się po okolicy. W Kielcach większy ruch na ulicy 1 Maja. Coraz więcej samochodów pojawia się też na Łódzkiej. W Morawicy korki cały czas na Kieleckiej. Zostajemy w temacie dróg. Od jutra zapowiada kolejne zmiany w Kielcach w związku z budową trasy S74 przez miasto. Na Łódzkiej jest nasz reporter Marcin Różyc, z którym teraz się łączymy.
19: Tak, jestem na miejscu.
17: Co czeka kierowców?
19: Wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę na Łódzkiej na odcinku od 1 Maja do Zagnańskiej i do 30 km na godzinę na Hubalczyków, Olszewskiego i Skrzetlewskiej. Kierowców czekają też wyłączenia fragmentów pasów ruchu na czas prac oraz czasowe ich zamknięcia. Będzie też sporo pojazdów budowy, które mogą utrudniać płynny przejazd.
17: A jakie utrudnienia dla pieszych?
19: Na Łódzkiej zamknięty będzie chodnik od Wróbla do Skrzetlewskiej. Podobnie między Hubalczyków a 1 Maja, a na skrzyżowaniu Łódzkiej z Hubalczyków i Łódzkiej z Olszewskiego przejścia będą zamykane naprzemiennie. Trasy autobusów pozostaną bez zmian, ale same pojazdy mogą notować opóźnienia.
17: A najnowsze informacje o zmianach na drogach zawsze w RMF Max. A skoro było coś dla kierowców, to teraz jeszcze info dla tych, którzy prawo jazdy dopiero mają w planach. Rządzący chcą, żeby egzamin nie obejmował placu manewrowego, bo lepiej skupić się na umiejętnościach praktycznych. A czy egzamin teoretyczny potrzebuje zmian? O to zapytaliśmy instruktora nauki jazdy z Kielc, Pawła Pawlika.
20: Myślę, że tak, bo to też nie polega na tym, jeśli chodzi o naukę do egzaminu teoretycznego państwowego, żeby wkuwać wszystkie pytania na pamięć. To przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jazda samochodem to jest cały czas taka analiza tego, co się wokół naszego pojazdu dzieje. Cały czas musimy analizować ewentualne, nawet inne zagrożenia ze strony innych kierowców, więc no, nauka na pamięć pewnych przepisów, no niestety nie ma przełożenia na to, w jaki sposób ten kursant będzie jeździł.
17: Dodajmy jeszcze, że dużo kursantów oblewa egzamin na placu manewrowym przez stres. We Fleszu o 15 to już wszystko, a teraz przenosimy się do świata sportu. Najważniejsze informacje zebrał dla Was i przedstawi Krzysiek Chwaliński. Pora na Flesz sportowy w RMF Max. Zostańcie z nami.
21: Koszykarze ze Stalu Zielona Góra, pierwszymi półfinalistami Orlen Basket Ligi, wygrali z Kingiem Szczecin serię ćwierćfinałową 3-1. O awansie AMW Arki lub Śląska zdecyduje piąty mecz, który zostanie rozegrany w sobotę we Wrocławiu. Teraz piłka nożna, ale w odmianie sześcioosobowej kadra Polski od wygranej 4-1 z Czarnogórą rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Europy w Albanii. Pierwsza połowa meczu nie zapowiadała tak wysokiego zwycięstwa biało-czerwonych.
22: Byliśmy też nieskuteczni, nie trafialiśmy w światło bramki, ale w drugiej połowie już na szczęście doprowadziliśmy do tych sytuacji. No, udało nam się w spokoju finalizować i zdobywać kolejne gole.
21: Przyznaje Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski. Kolejny mecz fazy grupowej z Irlandią dziś o 18:00.
17: Jak zapowiada się wieczór w Kielcach, już to dla Was sprawdzamy. Na niebie niemal brak chmur, albo najwyżej zachmurzenie lekkie, no i nie powinno padać. Temperatura będzie się nieco obniżać, ale nie powinna spaść poniżej 14, także ma być dość ciepło. Wiatr w porywach wciąż może być trochę mocniejszy. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian, bo wciąż utrzyma się powyżej normy, ale za to zmieni się biometr. To akurat dobra informacja, bo warunki znowu zaczną dobrze wpływać na nasze samopoczucie.
23: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
24: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
25: Jeśli wasza bateria jest już w trybie oszczędzania energii, dobrze trafiliście. Tu Anka i Fioła z Siema po 15 w RMF Max.
26: Będziemy ładować wam baterie hitami. Za chwileczkę nowy Dawid Podsiadło, a teraz Loco Loco, Rainer Zonneveld i Gordo.

0: pamiętacie ten muzyczny tlen zawsze w RMF Max, to Andy Dust za nami. No a skoro już czwartek w pracy, nic dziwnego, że u wielu z was pojawia się lekki leniuszek. To nic złego, no bo szczęście też jest leniwe i trzeba mu pomagać.
1: Dlatego teraz zajmiemy się tym i uwaga, pomnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy o ponad 14 tysięcy złotych. Będzie dużo szczęścia. 244 razy. Pomóżcie swojemu szczęściu, czyli po prostu chwyćcie za telefon i wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł.
0: Ponad 14 tysięcy do wzięcia i być może już niedługo leniuchować będziecie, ale w zupełnie innej strefie czasowej. Każdy SMS od teraz razy 244 7327. SMS o treści MAX. RMF MAX.
1: Runda potrwa tylko do 14.50, więc wysyłajcie, a my gramy za moment. Timbaland.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Mix Profeska.
13: Nikt nie gra lepiej.
12: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
14: Najlepszy klimat w domu i biurze zapewnia Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Klimanet.pl.
15: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: I po reklamie.

0: Dzięki niej od razu robi się cieplej. To Karol G w RMF Max, ale teraz zabierzemy was tam, gdzie zawsze jest zimno. Na dach świata.
1: To bardziej teraz widokowy świata. Mowa o Mount Everestie, gdzie wczoraj padł rekord. Jednego dnia na szczyt weszły 274 osoby.
0: Szok, niedowierzanie. Proszę państwa, 274 osoby oznacza, że jeżeli próbuje się wejść na top topów, to trzeba stać w kolejce.
1: Ja teraz rozumiem, dlaczego ludzie wchodzą tam z tlenem. Bo jest taki tłok, że nie można złapać oddechu. RMF Max.
0: RMF Max. Ale teraz trzeba by było zapytać, a nad Morskim Okiem byłeś? Bo jak nie, to znaczy, że i tak nic nie wiedzą o kolejkach.

0: To, co znacie, to, co lubicie, macie w RMF Max. Alok i Kiarit za nami. A dziś w kalendarzu dzień odnawiania znajomości. No jak ktoś zgarnie ponad 14 tysięcy w finale naszej zabawy, to parę starych znajomości na pewno się odnowi.
1: Zwłaszcza jak zaprosi, postawi na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wyślijcie teraz hasło Max, żeby skorzystać jeszcze z rundy bonusowej. 244 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Ale tylko do za 10 czwarta. Nie ma na co czekać. 7327. SMS o treści Max.
1: Po 16 ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia. Nie ma na co czekać.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
5: Rossmann.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: W piekarni pod Telegrafem mamy to do siebie, że uwielbiamy rozpieszczać słodkościami. Także na Dzień Mamy polecamy pyszne i delikatne torty w wielu smakach. Zamień Dzień Mamy w słodkie święto z naszym wyjątkowym torcikiem. Piekarnia pod Telegrafem. Osładzamy Dzień Mamy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Jak zapowiada się wieczór w Kielcach, już to dla Was sprawdzamy. Na niebie niemal brak chmur, albo najwyżej zachmurzenie lekkie, no i nie powinno padać. Temperatura będzie się nieco obniżać, ale nie powinna spaść poniżej 14, także ma być dość ciepło. Wiatr w porywach wciąż może być trochę mocniejszy. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian, bo wciąż utrzyma się powyżej normy, ale za to zmieni się biometr. To akurat dobra informacja, bo warunki znowu zaczną dobrze wpływać na nasze samopoczucie.

0: jego Galaxy w RMF Max. Zaczyna się powoli najbardziej zatłoczony na ulicach moment dnia, więc jeżeli zaraz ruszacie z pracy, miejcie oczy otwarte, bo takie rzeczy mogą się zdarzyć. Na obwodnicy Jarosławia policjanci zatrzymali mężczyznę, który na drogę ekspresową wjechał na elektrycznym wózku inwalidzkim.
1: Matko, życie na krawędzi.
0: No była już hulajnoga, dokładnie. Był rower, teraz elektryczny wózek inwalidzki.
1: Trzeba było tego pana odeskortować, żeby była jasność. I ja się tylko bardzo dziwię, jak to jest, że jednak laweta tutaj nie była pierwsza przed policją, no?

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
4: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
7: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Jest 16, czas na kolejny flash RMF Max. Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Polacy zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy, są w drodze do kraju. Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. W sprawie uwolnienia aktywistów polskie MSZ działało także we współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładach statków flotylli.
12: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. I to będzie przez Turcję.
11: Rzecznik resortu dyplomacji doprecyzował, że chodzi o dwoje obywateli naszego kraju. Przypomnijmy, że w polskiej delegacji były 3 osoby.
2: Słuchacie RMF Max.
11: W popołudniowym fleszu krótka, ale ważna informacja dla mieszkańców Mójczy w gminie Daleszyce. Jutro w godzinach od 18 do 12 wystąpi tam przerwa w dostawie wody. Przyczyną są planowane modernizacje na ujęciu wody. Przenosimy się do Skarżyska Kamiennej. Jak już słyszeliście na naszej antenie, możliwe, że w mieście zostanie wprowadzona strefa płatnego parkowania, ale pomysł jest dopiero na wstępnym etapie. Mowa o okolicach Dworca Kolejowego, Urzędu Miasta i Centrum Handlowego przy ulicy Krasińskiego. Skarżyszczanom przywileje miałaby dawać karta mieszkańca. Na jakim etapie jest jej wprowadzenie i czy byłaby to aplikacja, czy fizyczna karta?
13: Na pewno będzie aplikacja. Nad wprowadzeniem jeszcze tej wersji fizycznej tu się zastanawiamy. Rzeczywiście taka opcja jest. jest w ogłoszonym postępowaniu. Nie ukrywam, że pod kątem takiej czystych kosztów funkcjonowania takiego systemu łatwiej byłoby, żeby to była karta elektroniczna. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że dla części osób, szczególnie tych starszych, tylko kwestia elektronicznej karty mogła być problematyczna. Będziemy nad tym się zastanawiać.
11: Tłumaczył wiceprezydent miasta Konrad Wikariusz. Przenosimy się do Kielc i mamy szybkie przypomnienie dla ósmoklasistów i ich rodziców. Już trwa rekrutacja do kieleckich szkół ponadpodstawowych. Czas na złożenie wniosków w systemie elektronicznego naboru macie do 24 czerwca, chyba że interesują Was oddziały dwujęzyczne, sportowe lub mundurowe. W tych przypadkach termin mija już 29 maja. Zostajemy w Kielcach, gdzie Teatr imienia Stefana Żeromskiego szykuje kolejny plebiscyt publiczności o Dziką Różę. Nagrody zostaną przyznane już po raz 34. Będzie też konkurs dla publiczności, zapowiada Paulina Drozdowska, rzecznik teatru.
0: W tym konkursie będzie można zgłaszać do teatru fotografie inspirowane tymi czterema spektaklami. Nie może to być zdjęcie ze spektaklu, nie może to być zdjęcie dotyczące aktorów tylko stricte, tylko właśnie jakieś zdjęcie inspirowane danym spektaklem, ale podczas spektakli nie można robić zdjęć. To jest zdjęcie, które ma być interpretacją, jakimś własnym pomysłem.
11: Plebiscyt odbędzie się w czerwcu. Spektakle będą pokazywane od 23 do 27 czerwca, a gala finałowa odbędzie się 28. Tyle o 16:00, to był Flash w pigułce, a teraz pora na prognozę pogody.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
11: A teraz sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Przed mieszkańcami Kielc pogodny wieczór, niemal bez chmur i bez opadów. Na termometrach co najmniej 14, więc dość ciepło. Jednak wiatr w porywach może wciąż być nieco mocniejszy. Ciśnienie będzie wysokie, a biometr ma dobrze na nas oddziaływać. W nocy niebo utrzyma się bezchmurne, a temperatura w najchłodniejszym momencie spadnie lekko poniżej 10. Jutro o poranku, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, ma nas przywitać sporo słońca.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
15: Po obiedzie, po robocie czy po drodze z pracy do domu mówimy cześć.
16: Najważniejsze, że razem jedziemy w tym samym kierunku. Po 16:00 siema, tu Anka i Fioła z Pink Panthers na start, do tego Bledka czy Axwell i Ingrosso na dzień dobry.

0: to Oko do hitów. Bledka za nami w RMF Max. No a teraz na nas oko będzie miało Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja mObywatel niedługo będzie miała nową funkcję. Jeśli strona internetowa będzie wymagała, by użytkownik miał minimum 15 lat, za pomocą mObywatela będzie można wiek potwierdzić. Innymi słowy, wchodząc na stronę dla dorosłych, trzeba będzie się odhaczyć mObywatelem.
1: Słuchajcie, czekam na te ogłoszenia, że aplikacja naprawdę nie zbiera naszych danych i absolutnie nie zlicza, gdzie i na której stronie i ile razy byliśmy.
0: To M w mObywatel nabiera teraz zupełnie innego znaczenia. Mhm. Nie? Co może oznaczać M wchodząc na stronę dla dorosłych przed obywatelem?
1: Fioła, błagam cię.
0: Miłość! Miłość!

0: łapiemy popołudniowy relaks przy tym kawałku Sombr za nami. No i za Robertem Lewandowskim i Wojtkiem Szczęsnym już impreza mistrzowska FC Barcelony. Ludzie śmieją się w sieci z koszuli Wojtka Szczęsnego,
1: ja
0: bo
1: też
0: ma białą koszulę z wyraźnym śladem przypalonego żelazka. To oryginalny wzór z tym żelazkiem. Koszula kosztuje ponad 3000.
1: Także kto bogatemu zabroni, ja się raz jeszcze pytam. Wy będziecie zaraz mogli poczuć może jak to jest. 14 tysięcy złotych do wzięcia w naszej zabawie za dużo, za mało. I zaraz finał, zostańcie. Max.
2: Reklama. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemce cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: To jest kolejny dzień, kiedy chcemy wam rozdać pieniądze i one są już bardzo blisko. Ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia.
3: Wybieramy numer telefonu. Zobaczymy, kto czeka po drugiej stronie, aby udało się dodzwonić. Wystarczy dobrze wytypować.
4: Halo.
3: Halo, dzień dobry. Cześć, radio. RMF Max się kłania. Ania
2: dzień
3: i Fiołas.
2: Dobry.
3: Dzwonimy w zabawie Za Dużo Za Mało. Jak masz na imię?
4: Artur.
2: Arturze, witamy ciebie bardzo serdecznie. Co za szczęśliwe imię. Wiesz, Fiołas w praktyce też Artur ma na imię. W praktyce urzędowej. Więc zaraz może się okazać, że to nie jest jedyny zbieg dobrych okoliczności. My dzwonimy do ciebie, bo jest ponad 14 tysięcy złotych do wygrania i wystarczy obstawić co do złotówki, ile mamy na naszym koncie. I jeżeli trafisz w tę kwotę, no to my ją po prostu tobie przelewamy na konto. Co ty na to?
4: Jak na to, oczywiście. Bez mego udziału.
3: Artur, w takim razie, słuchaj uważnie, bo wiemy, że na naszym koncie jest więcej niż 14 394 zł, ale mniej niż 14 490 zł. Rozbieżność to zaledwie 96 zł. Ile twoim zdaniem na tym koncie jest?
4: 14 419.
2: A powiedz jeszcze, na czym cię złapaliśmy? Co teraz robisz?
4: Jadę sobie autobusem.
2: Okej, dobra.
3: Czyli w razie wygranej rozumiemy, że autobus się cały z tobą raduje.
4: Mam taką nadzieję, jeżeli to będzie tak główna, to...
2: To co, to będziesz się trochę wstydził, czy nie? No mów, no.
4: No, postaram się nie.
2: 14 419 to jest ta kwota, 19. którą obstawiasz, tak? Dobra.
3: Sprawdzamy.
2: Uwaga, 14 419.

0: 19 to...
1: Za mało!
2: Aj, Artur, na naszym koncie jest więcej kasy. Niestety nie zgarniasz głównej nagrody, ale 500 na pocieżkę wysyłamy tobie za ten strzał.
3: Bardzo się cieszę.
0: Westchnąłeś czy odetchnąłeś przez to, że jesteś w autobusie?
3: Westchnąłem, bo jednak liczyłem, że może się uda.
0: No słuchaj, nic straconego. Pamiętajcie, wchodzicie do naszej zabawy na rmfmax.pl i grać można o ponad 14 419 zł. To nam wyjaśnił dzisiaj Artur.
4: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Z pieniędzmi do rozdania wracamy do was jutro także.
2: Też lubimy te wspólne popołudnia. Po 13 łapiemy się w RMF Max w piątek, a to Juste, Jack Stein i on. Na do widzenia. Hejo.
0: Dzięki za dzisiaj. Hey!

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach naszego cyklu Funduszowy Maj z mikrofonem odwiedzimy Opolszczyznę, gdzie przy wsparciu funduszy europejskich nad zalewem Młyny w gminie Rudniki powstanie piękny amfiteatr i jednocześnie centrum kulturalne i turystyczno-rekreacyjne gminy. Obok Arkadiusz Spodymek i Mariusz Stanek już teraz dużo się tutaj u was dzieje.
2: Jest to miejsce, które tętni życiem, szczególnie w takim okresie właśnie ciepłym, czyli od wiosny do jesieni.
1: A dlaczego korzystacie ze wsparcia funduszy europejskich?
3: Przede wszystkim nie było warunków, żeby ci nasi mieszkańcy mogli się spotkać. I wtedy pojawiły się fundusze tutaj dla Opolszczyzny.
1: No to jak to miejsce się zmieni?
2: Na pewno chciałbym, żeby odbywał się u nas jakiś taki festiwal, może nie do końca folkowy, ale inspirowany folkiem, takim folkiem nowoczesnym. Chciałbym, żeby ta słowiańskość też wybrzmiewała, tym bardziej, że jest to nad wodą, więc możemy tą kulturę w troszkę inny sposób, myślę, że ciekawszy, także zaproponować i mieszkańcom, i wszystkim, którzy będą nas odwiedzali.
3: Pod tym kątem ta inwestycja, myślę, ożywi troszkę gospodarczo nasze tereny. Z racji tego, że tutaj nie ma dużego przemysłu, no to przede wszystkim stawiamy też na komfort życia, bycia, no i spędzania właśnie w jak najlepszych okolicznościach tego czasu wolnego.
1: W takim razie zapraszamy. Opolszczyzna też pięknieje dzięki funduszom europejskim. A już teraz zapraszam na rmfmax.pl, jeżeli chcecie wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: A cappuccino też za siódemkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283.
22: Skoda.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

A teraz sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Przed mieszkańcami Kielc pogodny wieczór, niemal bez chmur i bez opadów. Na termometrach co najmniej 14, więc dość ciepło. Jednak wiatr w porywach może wciąż być nieco mocniejszy. Ciśnienie będzie wysokie, a biometr ma dobrze na nas oddziaływać. W nocy niebo utrzyma się bezchmurne, a temperatura w najchłodniejszym momencie spadnie lekko poniżej 10. Jutro o poranku, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, ma nas przywitać sporo słońca.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, well, that's not there. Lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
1: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
2: Hej, co u Ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
2: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: Hot grill.
5: Arilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: I po reklamie.

na prawo jazdy kategorii A. Najbliższe wolne terminy przypadają na czerwiec i lipiec. Przyczyną kolejek są głównie powtórne egzaminy. To niekorzystna sytuacja dla egzaminowanych, uważa

0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Dzień dobry, dziś niezwykły kanał nadawczy w RMF Max. Z nami jest Łukasz, który wylicytował ten udział w naszym programie razem z nami na licytacji w Ośpu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że ilość osób w studiu pójdzie za jakością dzisiaj.
1: Proszę, czyli jakość do góry.
3: No to kochani, ambicje, cele, mamy wszystko ustawione. Mam nadzieję, że podołamy, bo mam wrażenie, że to Łukasz nam ustawił poprzeczkę wysoko. Także dzięki Łukasz. Dobrze się zaczyna.
2: Dobrze się zaczyna.
1: Ciągnie poziom do góry. Trzeba tą poprzeczkę podwyższać. 17:05 na zegarze. Zaczynamy kanał nadawczy. To Tame Impala, Dracula. No i jesteśmy tu w składzie.
3: Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
2: I Łukasz Siewota.
1: Siemaneczko.

0: To Stromae w RMF Max ze swoim klasycznym Alors on danse. Zawsze się martwię, że to źle po francusku wypowiem, ale chyba sobie poradziłem.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: I Łukasz Siewota.
3: No i elegancko, pełny skład, o nikim nie zapominamy, ale właśnie, jesteśmy wam wszystkim, drodzy słuchacze, winni wyjaśnienie, więc Łukasz, mamy do ciebie kilka pytań. Czy jesteś gotowy, żeby na nie odpowiedzieć?
2: Tak, jestem gotowy. Zależy od stopnia trudności, ale tak, myślę, że sobie poradzę.
0: Stopień trudności oceniam jako wyjątkowo łatwy. Łukasz, jak ci tu dzisiaj u nas, powiedz, bo jesteś już od dobrej godzinki, zwiedzasz radio. Jak oceniasz nasze skromne progi?
2: No powiem szczerze, że do wczoraj myślałem, że krakowski Wawel jest tutaj najpiękniejszym zabytkiem, ale teraz zmieniam zdanie i uważam, że studio RMF Max jest chyba ciekawsze.
3: Czy możemy zrobić krótkie o? Jest nam bardzo miło. Ty wiesz, jak sadzić komplementy, także teraz będą już chyba same proste pytania, bo to, mam wrażenie, było lekko podchwytliwe, ale poradziłeś sobie super.
0: Łukasz, co cię podkusiło, żeby zapłacić za poznanie nas?
3: Bo przypomnijmy, Łukasz wylicytował wizytę u nas w kanale nadawczym na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także szczytny cel, brawa, możemy powiedzieć, super. Co cię podkusiło?
2: W końcu stwierdziłem, że trzeba wziąć młotek, rozbić swoją skarbonkę i w końcu, żeby tam nie te banknoty czy monety, żeby tam nie siedziały w końcu i
3: żeby tak się przewietrzyły trochę.
2: Tak,
3: co?
2: Żeby się przewietrzyły i po prostu wyszło jak wyszło.
0: O. Czy radio ma jakieś specjalne miejsce w twoim sercu?
2: Oj, zdecydowanie. Mam nadzieję, że do końca życia będzie miało.
3: To są bardzo mocne
0: i
3: piękne słowa.
0: Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle drugi moment na...
3: Łukasz, jesteś przekochany.
2: Mi nie wypada tego robić, więc...
0: Dobre wyczucie. Dobrze, Łukasz Sierota z nami przez najbliższe kilka godzin w kanale nadawczym w RMF Max. Zwycięzca licytacji WOŚP-u. Zostańcie, będzie dużo bęgerów i dużo zabawy.

0: zawsze się boję przerywać tę piosenkę, bo Eben buduje taki fajny klimat, że mam wrażenie, że gdybym mu przerwała, to byłby jakiś ciężki grzech.
1: Nie wolno.
0: Nie wolno.
1: Ebenowi nie wolno, to 11.
0: Panie Ebenu,
1: przykazanie
0: pan może
1: jest.
0: Do końca dośpiewać, jak najbardziej. Słuchajcie, RMF Max 17.22. Z nami cały czas Łukasz. Łukasz, jak tam? Nastrój? Wszystko okej?
2: Tak, wszystko okej. Jest tutaj tak fajnie, że ja prędko nie chcę stąd wychodzić.
0: Przynajmniej do 20 sobie zostaniemy, to ci możemy obiecać.
1: Absolutnie, a może i dłużej. Łukasz, zwycięzca Wośpowej licytacji, przyszedł dzisiaj z tematem na piosenkę. To znaczy my zawsze prosimy was, drodzy słuchacze, żebyście wysłali nam Messengerem RMF Max jakieś hasła, z których obiecujemy ułożyć samodzielnie piosenkę i puścić ją na antenie. Dziś o tym, jakie to będą hasła, decyduje Łukasz.
0: Łukasz, jaką masz inspirację dla nas i dla słuchaczy?
2: Tak, ja myślę, że moglibyście na przykład podsunąć coś na Messenger RMF Max o tym, bo z racji tego, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, to z jakim nietypowym zapachem, w sensie nie to, że owocowa herbata, czy czarna, czy zielona, tylko coś takiego nietypowego.
0: Żeby zaszaleć
2: tak,
0: po prostu.
2: Żeby zaszaleć. Okay. Herbatę, o jakim nietypowym zapachu byście się napili?
1: Padła tu wcześniej propozycja keczupu lub musztardy. To jest jakieś naprowadzenie na ten temat. Czekamy na więcej. Messenger RMF Max. O herbatach wszelkie możliwe pomysły. Piszcie, a my obiecujemy, jak zawsze, każdą odpowiedź uwzględnić w naszej piosence.
0: Drodzy słuchacze RMF Max, apel do was. Puśćcie wodze fantazji. Odepnijcie rolki. Zastanówcie się, co takiego dziwnego moglibyście wypić. Jaka herbata wam się marzy? Piszcie śmiało. O, już widzę, że jest pierwsza głosóweczka. Dzięki.
1: Już, czekamy na więcej.
2: Zadziałało.
3: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
4: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
4: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mix Profeska.
14: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
15: Najlepszy klimat w domu i biurze zapewnia Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Klimanet.pl.

0: I to jest kolejny fantastyczny duet. Wiktoria Kida, Oskar Cyms w RMF Max, projekt Księga Żywiołów. Nie wiem jak wy panowie, ale ja ten numer szczerze uwielbiam i gdybym mogła go zapętlić w radio, to bym to zrobiła, ale wiem, że nie można. No.
1: Nie możesz, bo zaraz będzie Ale Farben i Body Talk. Musi być rotacja w numerach, żebyśmy się nie znudzili, ale też musi być rozgrzewka przed wejściem na antenę. Łukasz, zwycięzca naszej wośpowej licytacji, cały czas jest z nami i cały program będzie. To się w ogóle nie odzwyczajajcie od Łukasza.
0: Łukasz, masz jeszcze siłę, żeby z nami tu siedzieć?
2: Oj tak, zdecydowanie. I tak jak już wspomniałem wcześniej, ja z chęcią tutaj nawet dłużej zostanę niż do 20.
0: Okej, okay, to o tym jeszcze sobie porozmawiamy.
1: Dobrze, szukaliśmy właśnie kogoś, kto będzie nadgodziny robił.
0: Tak, i tak do rana zostanie. Do poranka.
1: Łukasz, bo mówiłeś, że masz jakieś ulubione rozgrzewki głosowe, które sam stosujesz.
2: Tak, no stosuję ze swoich ulubionych takich rozgrzewek typu...
1: Zaprezentuj.
2: Kląskanie... albo to, co robią konie, tylko nie wiem, jak to nazwać teraz. Może nie będę tego prezentował. O, właśnie.
0: To właśnie ja zrobiłam przed momentem, bo to jest jedna z moich ulubionych rozgrzewek.
1: Ale ci wyszło ładnie, tak?
2: Albo jakieś takie łamańce językowe, tam nie wiem, czy mogę to zaprezentować.
0: No dawaj, dawaj. To jest twoja chwila, żeby się popisać.
2: Muszę znaleźć coś, to w czasie suszy szosa sucha. Trochę wolno powiedziałem, ale może jakbym się rozgrzał, to stół z powyławywanymi nogami.
0: Też elegancko. Proszę bardzo. Michał Siwek, twoja ulubiona rozgrzeweczka.
1: Właśnie moja jest głupia, bo to jest taka podobna...
0: Nie szkodzi.
1: Obniżanie głosu trzeba tak jakby rozszerzyć buzię i zrobić tak, jakby językiem się trzymało jajko i się wtedy robi takie...
2: Albo jeszcze znam sposób ziewania po prostu zwykłego.
0: Co, to poziewamy sobie chwilę, panowie? Co wy na to?
1: Proszę bardzo, my ziewamy, a dla was Ale Farben, Body Talk.
0: Czemu nie ziewacie? Czemu tylko ja ziewam i robię z siebie głupka? Co się dzieje, chłopaki?
1: Pół Polski teraz ziewa, bo ziewanie jest zaraźliwe.
2: Ale ja też starałem się jak najlepiej.
0: Ja się z wami jeszcze rozliczę za to nieziewanie.

0: Taylor Swift, taka jakby lekko zmęczona, ale my cały czas mamy sporo energii i w planach mamy, żeby was tą energią trochę jeszcze pozarażać.
1: Prognoza pogody lada moment, a my, czyli Natalia, ja i Łukasz, nasz dzisiejszy gość, piszemy dla was piosenkę. Piosenkę o herbatach. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłam?
4: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Gokart. Kielce Ściegiennego 513.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrze zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

Wieczorem w Kielcach najwyżej niewielkie zachmurzenie, nie powinno padać, a temperatura nie spadnie poniżej 14. Jeśli w planach macie spacer, to dobra decyzja, bo warunki biometeo też mają sprzyjać. A co będzie się działo potem? Noc w mieście zapowiada się spokojnie i bezchmurnie, a na termometrach zobaczymy około 9 kresek powyżej zera. Wiatr powieje z północy, chwilami nieco mocniej, ale nie powinien przeszkadzać. W piątek rano sporo słońca, potem pojawią się też chmury, ale nie powinno padać.

0: Łukasz wpadł dzisiaj do studia, stwierdzając, że chce porozmawiać o herbatach. No i nie mogliśmy odmówić.
1: To się da załatwić, da się to zorganizować. Podrzuciliście nam całą masę inspiracji, zapachów herbacianych,
0: Łukasz,
1: jakich
0: to jest
1: chcielibyście
0: to, czego
1: spróbować.
0: Się spodziewałeś?
2: Oj tak, ja myślę, że po wysłuchaniu tego wszystkiego, coś my tutaj skminili, jeśli to tak mogę użyć, to ta herbata zadziała jak kawa.
1: Albo dwie.
0: To niech kopie, jestem gotowy.

0: Poczuj dobry beat.
1: RMF Max. I co, spodziewaliście się takiej herbaty?
2: Nawet ja się nie spodziewałem, a pisałem tę piosenkę razem z wami.
3: Oj tak, zdecydowanie.
2: To była piosenka o waszych herbacianych smakach dostarczonych przez Messenger RMF Max, a to już California Love.

0: Nie wiemy, co wy macie na sobie, ale mamy nadzieję, że jesteście z RMF Max, bo warto z nami zostać po 18 do zgarnięcia między innymi bilety na taco.
1: No ja się nie mogę doczekać, ludzie już pytają na... No, trochę mi odebrało głos. Ludzie pytają na Messengerze, jak można wygrać te bilety. Za chwilę o wszystkim opowiemy na antenie RMF Max. Wystarczy z nami zostać.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Słuchacie RMF Max. Już czas na kolejny flash. Z wami Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Czy w Skarżysku Kamiennej powstanie miejska strefa płatnego parkowania? Lokalne władze rozważają taką możliwość i chcą na ten temat dyskutować z radnymi. Zmiany mogłyby wejść w życie w przyszłym roku. Skarżyszczanie, którzy posiadaliby kartę mieszkańca, pierwszą godzinę postoju mieliby mieć za darmo.
1: To jest rzucone bardziej hasłowo. To może być godzina, to może będzie dwa. Myślę, że szczegółowe rozwiązania poznamy po dyskusji z radnymi, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o regulamin stref parkingowych i jeżeli będą takie strefy parkingowe wprowadzone w Skarżysku, a wiemy, że jest taka potrzeba, myślę, że to ustalimy już na etapie późniejszym. Mówimy to jako naszą propozycję. Wychodzimy z założenia, że przynajmniej w dwóch, trzech takich kluczowych miejscach Skarżyska taka potrzeba była zgłaszana. To chodziło m.in. o tutaj ten teren przed Urzędem Miasta, przed dworcem PKP.
0: I być może w okolicy Centrum Handlowego, dodał Konrad Wikariusz, wiceprezydent.

0: Zajęcia jest ograniczona, obowiązują zapisy online. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta. Przenosimy się do Kielc. Jak już słyszeliście na antenie RMF Max, przed nami 34. edycja plebiscytu publiczności O dziką różę, organizowana przez Teatr imienia Stefana Żeromskiego. Od 23 do 27 czerwca będą pokazywane spektakle, a gala finałowa odbędzie się 28 czerwca.
1: Bilety w tym roku będą sprzedawane po 5 zł. Będzie oczywiście pula sprzedaży online. Tradycyjnie jedna osoba jednorazowo może zakupić maksymalnie 2 bilety. Oczywiście też utrzymujemy tę fajną tradycję, że pierwsze 2 osoby z każdej kolejki, czyli każdego dnia, będą mogły otrzymać bezpłatne zaproszenie na koncert finałowy.
0: Opowiadała Paulina Drozdowska, rzecznik teatru. Przypomnijmy, w trakcie imprezy nagradzani są najlepsi aktorzy tego sezonu. Statuetki wręczają poszczególne instytucje, ale najważniejsze tytuły przyznawane są za głosy widzów. I na koniec wizyta w Morawicach. W mieście będzie nowe Centrum Kultury. Obiekt stanie na pustej działce nad zalewem w rejonie ulic Spacerowej i Parkowej.
2: W budynku zaplanowano składane miejsca dla 300 osób. Będzie tu też pełnowymiarowa scena oraz przeszklone foyer z widokiem na wodę. Przewidziano także atrakcje wirtualnej rzeczywistości. Sama widownia ma być ruchoma. Składane siedziska pozwolą lepiej wykorzystać przestrzeń na różne wydarzenia.
0: A kiedy można się spodziewać prac?
2: Na to mieszkańcom przyjdzie jeszcze trochę poczekać. W tym roku ma być ogłoszony przetarg na dokumentację. Sama budowa być może ruszy w przyszłym roku. Jeśli tak się stanie, to obiekt powinien być gotowy w połowie 2028.
0: Informacje zebrał dla Was i przedstawił nasz reporter Marcin Różyc.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Czas na najnowszą prognozę pogody. Nadchodząca noc w Kielcach bezchmurna i z całkiem niezłą temperaturą. Na termometrach zobaczymy około 9 stopni. Wiatr powieje umiarkowanie z północy, a ciśnienie pozostanie wysokie. Jutro w mieście ma być słońce, ale pojawią się też przejściowe zachmurzenia, jednak zgodnie z przewidywaniami synoptyków nie powinno padać. Temperatura wzrośnie nawet do 21 stopni, choć wiatr chwilami może być nieco silniejszy. Na pogodę nie będziemy narzekać, ma być sucho i ciepło.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: To jest RMF Max i to jest 5 minut po 18. Cały czas kanał nadawczy w rozszerzonym składzie. Natalia Kawałek,
6: Łukasz Siewota
7: i Michał Siwek. A Łukasz to nasz specjalny gość, który wygrał wośpową licytację i dzisiaj tutaj jak pączek w maśle ma. Czy za dużo powiedziane?
5: Warto dodać, że jest obstawiony. No może nie pączkami, ale ciastkami.
6: Tak. No i wami też jestem obstawiony.
7: Pełna obstawa. Czy najlepsza? Nie mam pewności. Pewnie lepszą byś znalazł, ale przynajmniej jest jakaś. Siemano, po 18 w RMF Max.

0: I cała Polska klaszcze. Pump it up, to Denzel w RMF Max. Troszeczkę odnowiliśmy ten numer dla was. Przypomnieliśmy, że kiedyś się do tego człowiek bujał, bo dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości. Nie wiem, czy kojarzycie, czy zaglądaliście do kalendarza.
1: Łukasz jest absolutnie na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w kalendarzu.
0: Tak jest.
2: Oj tak, zgadza się.
1: I dziś w towarzystwie Łukasza tak sobie pomyśleliśmy, że to jest w ogóle doskonała okazja, żeby rozdać wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, który wielkimi krokami się zbliża i u wielu w kalendarzu zaznaczone takim wielkim czerwonym kółeczkiem.
0: A zawalczyć o te bilety nie było łatwo. Sama stałam w takiej kolejce. Jednego dnia się nie udało, drugiego dnia się nie udało i dopiero za trzecim razem udało się wyrwać jeden bilet. Ale moi drodzy, my tutaj mamy dla was podwójne bilety. Gdybyście mieli ochotę wybrać się na Taco, na PGE Narodowy, to na pewno będzie fantastyczny koncert, więc no, trzeba tylko wejść do naszej zabawy.
1: Tak. Którędy? Jak zawsze oczywiście.
2: Przez Messenger w RMF Max.
0: Dokładnie tak.
1: Tak jest. I tam co trzeba wysłać? Tam trzeba odpowiedzieć na pytanie, z kim wy odnowilibyście znajomość, żeby na taki koncert pójść.
0: No to śmiało. Messenger, RMF Max, śmiało, zgłaszajcie się. Kreatywnie.
2: Może tego znajomego zabierzecie na koncert, kto wie?
0: Kto wie,
1: obowiązku nie będzie, ale pytamy
0: nie
1: właśnie o takie...
0: Nie tego sprawdzać, to prawda.
1: Nikt tego nie sprawdzi. Pytamy o takie znajomości, które bylibyście gotowi odnowić. Nawet dlatego, że tak wam na tych biletach zależy. I tutaj uwaga, słuchajcie, za samo wejście do tej zabawy, jeżeli wybierzemy waszą odpowiedź jako tą najciekawszą, wygrywacie już, macie zagwarantowaną jedną wejściówkę na koncert, o drugą będziecie mogli zawalczyć, ale jednocześnie ryzykując tą pierwszą. Takie są dziś zasady. Walczcie, koncert Taco Hemingwaya. Możecie tam być.
0: A teraz jeszcze nie Taco Hemingway, ale Milky w remiksie Davida Guetty Just The Way You Are, tak żeby wam podrzucić bardzo przyjemny, trochę wakacyjny klimat.
2: Jako tako dobry numer.

0: cieplutkie, cudowne wspomnienia, bo to numer, który już trochę lat ma, ale przypominamy z wielką radością, bo Justin Bieber wrócił do naszych serc w ramach zjawiska, które się nazywa na świecie, słuchajcie, Biberczelą.
1: Biberczela, to Biberczela, bardzo ładne. Łukasz, ty jesteś fanem Justina Biebera, czy niekoniecznie? Nie twój klimat?
2: Tak niekoniecznie akurat, ale...
1: Okej. Ale ten numer spoko, dałbyś okejkę?
2: Dałbym okejkę, wyjątkowo dałbym okejkę, choć są pojedyncze numery, w których można, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem tego artysty, ale coś pojedynczego zawsze się znajdzie.
1: I bardzo ci dziękujemy za to, że nam dałeś tę okejkę. Uf, tak, mam wrażenie, że tak emocje...
0: Coś, jakaś presja tak. zleciała, tak?
1: Słyszeliście taki huk?
0: No to był właśnie kamień z naszego serca.
1: Ale w temacie presji i takich huków, które się zdarzają, to mamy mocny temat, bo w Anglii w radiu zupełnym przypadkiem ogłoszono śmierć króla Karola. I tutaj musimy powiedzieć, że jakby co, król Karol,
0: on żyje.
1: Wbrew pozorom,
0: jest
1: ma się
0: super.
1: Bardzo dobrze. Tam jest wszystko okej. Okay.
0: Ale jedno radio w Anglii tak jakby zupełnym przypadkiem stwierdziło, a wiecie co? Wiecie co, on nie żyje.
1: Czy oficjalna wersja jest taka, że to jest błąd komputera?
0: Tak.
2: Ciekawe tylko, czy to chodzi o tego króla Karola, który kupił królowej Karolinie korale, koloru? Koralowego.
1: Może o to
0: właśnie, ja się wgryzłem w temat. Nie, to jest inny.
1: To nie jest ten sam?
0: To nie, to jest inny.
1: Moje życie legło w gruzach.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły. Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
12: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, co u ciebie?
1: Zapisałem się do TB Edukacja.
11: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
1: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
1: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
1: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Radom Słowackiego 84.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
20: piekarni pod Telegrafem mamy to do siebie, że uwielbiamy rozpieszczać słodkościami. Także na Dzień Mamy polecamy pyszne i delikatne torty w wielu smakach. Zamień Dzień Mamy w słodkie święto z naszym wyjątkowym torcikiem. Piekarnia pod Telegrafem. Osładzamy Dzień Mamy.
21: I po reklamie.

0: Kygo, Kality, Griffin, Save My Life. Coś czuję, że to będzie hit tegorocznych wakacji, a moja muzyczna intuicja do tej pory jeszcze mnie nie zawiodła, więc jest to duży potencjał.
1: Łukasz, to są mocne słowa.
2: Bardzo mocne.
1: Ale czuję podobnie.
2: Trzymamy cię w takim razie za muzyczną intuicję bardzo mocno. Tymczasem z nami po tym numerze pojawia się na antenie Marta, która chce zawalczyć o wejściówki na Taco Hemingwaya. Dzień dobry, Marta.
3: Cześć.
1: Jaka radosna, jaka uśmiechnięta. To teraz się zaczną trudne pytania. Marta, z kim odnowiłabyś kontakt, żeby wybrać się na koncert Taco?
3: Z przyjacielem, który jest mężem mojego byłego męża.
1: To jest to gruba historia.
2: Rozrysowaliśmy tutaj. Aha. I wyszło nam, że... O Jezu, ale akcja.
0: Wyszło nam jako tako.
2: No właśnie, jako tako nam to wyszło. Powiedz, Marta, czy w dobrych stosunkach generalnie jesteście? Czy to się odbyło w jakiejś wielkiej aferze, czy jednak w atmosferze przyjaźni? Bo jednak pewnie jakiś element szoku w pewnym momencie w tej historii był.
3: Powiedzmy, że przyjaźni.
1: Jest okej, jest okej. Ale dopisałaś nam jeszcze, że z synem koleżanki swojej mamy też byś odnowiła znajomość.
3: To jest ta sama osoba.
1: Ta sama osoba, proszę bardzo. Słuchaj, my to kiedyś rozrysujemy. Michał jest taki zaszokowany.
2: W sensie, bo to jakby teraz jest moment, kiedy powinniśmy cię zaprosić do zabawy w cytaty, ale ja jednak wolałbym spędzić najbliższe 15 minut plotkując sobie z tobą, Marta.
1: To poplotkujemy sobie później, ale Marta, tobie chodzi o bilety na Taco Hemingwaya, na PGE Narodowy i jest szansa, że wyjdziesz z naszej zabawy z dwoma takimi biletami. Umówiliśmy się tak, że jeden bilet już masz, ale jeżeli postanowisz z nami zagrać w grę, w cytaty, to będziesz miała dwa bilety. I jaki twój plan? Odchodzisz z jednym, czy walczysz o drugi?
3: Walczymy.
1: No dobra.
2: To mi się podoba, to jest waleczna dusza. Zabawa w cytaty prosta. Cytaty z piosenek Taco Hemingwaya i uwaga innego wąsacza, Krzysztofa Krawczyka, zostaną ci zaprezentowane. A ty musisz zadecydować, czy dany cytat jest cytatem z piosenki tego pierwszego, czy tego drugiego. Gotowa?
3: Gotowa.
2: Cytat numer jeden.
4: Ona pisze mi, że tęskni. Gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy, byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji.
1: I jak myślisz, to bardziej Krzysiu Krawczyk czy Taco?
3: Myślę, że Taco.
1: No to sprawdźmy.
5: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy.
1: Jak dla mnie to brzmi jak Taco.
2: No Krzysztof Krawczyk jednak trochę inaczej.
1: Trochę bardziej smooth, takie bardziej poetyckie. Delikatne te wersy miał.
2: Dobrze, Marta.
1: Jest dobrze.
2: Jeden punkt twój. Jeżeli teraz odpowiesz dobrze, dwie wejściówki są twoje. Gotowa na cytat?
3: Gotowa.
4: Parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs.
1: I co myślisz? Co ci chodzi po głowie?
3: Myślę, że...
2: Jeszcze raz?
3: Biorę piosenkę na karaoke.
2: Czyli mówisz, że Taco, tak?
3: Myślę, że Krzysztof.
1: Ale... Nie dasz się wpuścić w maliny, co?
0: Ale nie pytamy cię, kto miał więcej wąsów.
3: Krzysztof.
2: Krzysztof. No dobrze, no to skoro mówisz, że Krzysztof, sprawdźmy to ostatecznie.
1: Na formalności, no.
2: I już nie męczmy nas dłużej.
1: Marta, nie wiem czy parostatkiem, ale czymś się pięknie wybierzesz. Na PGE Narodowy dwa bilety na Taka są twoje.
3: Super.
1: No jest radość, no i fajnie.
3: Yes.
2: A czy ten kontakt naprawdę odnowisz? Czy to tylko tak nas wpuszczałaś w maliny?
3: Myślę, że pojedziemy razem.
1: Naprawdę?
2: Marta!
1: Ja mam ochotę to sprawdzić. Obiecaliśmy, że nie będziemy sprawdzać, takie, ale mam ochotę sprawdzić.
2: Takie kaczki puszczasz, że ja tu nie wytrzymuję, po prostu ja... Ja chcę książkę o tym przeczytać. Ja chcę film o tym zobaczyć.
0: Musisz coś się wydać.
3: Rozważę.
1: A teraz zostawiamy was z Taco.
5: Pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Już pisać nie warto, nie warto.
1: Czy można gelato, czy jeszcze jest za zimno? To za chwilę będziemy sprawdzać w najnowszej prognozie pogody. Koniecznie zostańcie blisko RMF Max, a będziecie na bieżąco.
2: RMF Max. Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłam?
4: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: taniej masz. ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: twój dobry vibe.
1: Klasa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Czas na najnowszą prognozę pogody. Nadchodząca noc w Kielcach bezchmurna i z całkiem niezłą temperaturą. Na termometrach zobaczymy około 9 stopni. Wiatr powieje umiarkowanie z północy, a ciśnienie pozostanie wysokie. Jutro w mieście ma być słońce, ale pojawią się też przejściowe zachmurzenia, jednak zgodnie z przewidywaniami synoptyków nie powinno padać. Temperatura wzrośnie nawet do 21 stopni, choć wiatr chwilami może być nieco silniejszy. Na pogodę nie będziemy narzekać, ma być sucho i ciepło.

0: Beat, który wchodzi głęboko w kości i tam już zostaje i wróci gdzieś tam w nocy i będzie się nucić i wspomnicie wtedy moje słowa.
1: To United brzmi jak Nations. Kebab, a nie piosenka.
0: Rzeczywiście.
1: Że wróci w nocy. Czasem wraca.
2: Im starszy, tym lepszy.
0: Tylko mam nadzieję, że wtedy akurat nie będziecie myśleć o mnie. Tak czy inaczej, jest za 9:19 i są tematy, o których chcielibyśmy porozmawiać.
2: Tak jest, bo znacie zapewne takiego influencera jak Łatwo Gang.
1: No chyba cała Polska zna po tych ostatnich akcjach.
2: Nawet myślę, że nawet cały świat właśnie. Mm-hmm. I teraz znowu się zapowiedział charytatywną akcję, w której przejedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska.
0: Czyli Zakopanego do Gdańska.
2: Oj tak. To coś mi się wydaje, że to będzie... Czy to będzie przejazd z górki?
1: Ewidentnie takie... z górki. Ewidentnie za łatwo. Wziął sobie swoją ksywę do serca.
0: No, Łatwo Gang musi mieć łatwo, tak?
2: No tak.
1: Ale żeby nie było tak łatwo, do zebrania 12 milionów złotych.
0: Trzymamy oczywiście mocno kciuki, mimo że wolelibyśmy, żeby jechał pod górkę.
1: Oj, tylko tak. Troszkę.

0: Dobry klimat płynie z głośnika w RMF Max, to Gips i Wina. Dobry klimat też u nas w studiu, bo Łukasz, zwycięzca naszej wośpowej licytacji, który wylicytował udział w naszym programie, cały czas z nami. Łukasz, co dalej dzisiaj?
1: Za chwilę flash i prognoza pogody.
2: No proszę bardzo, Łukasz już wszystko wie. Wy też dzięki niemu wszystko wiecie i to jest piękne, no. Tak płynie kanał nadawczy w RMF Max.
0: Łukasz już obiecał, że tu zostaje.
1: Tak jest.
0: To bądźcie z nami.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Za 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Już czas na kolejny flash RMF Max. Przy mikrofonie ponownie Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Drużyna Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej wraca na University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych. To zawody dla łazików marsjańskich. Po kilku latach przerwy studenci ponownie wystawią swoją maszynę na pustyni Utah. O szczegółach nasz reporter Marcin Różyc.
1: Studenci wykorzystali przerwę w startach na udoskonalenie swojego łazika. Maszyna została zmodernizowana, otrzymała nowy silnik, jest szybsza i ma ulepszoną elektronikę. Zawody w Stanach słyną z trudnego terenu. Roboty mogą się wywrócić lub zaklinować na kamieniach. Studenci trenowali więc na specjalnym torze marsjańskim na kampusie, ale w USA czeka ich jeszcze większe wyzwanie.
0: A jakie konkurencje czekają na uczestników zawodów?
1: To m.in. rozpoznawanie obiektów przez sztuczną inteligencję oraz zadania naukowe. Uczestnicy muszą pobrać próbki gleby i wykonać odwiert na głębokość minimum 10 cm.
0: Zawody startują już 27 maja. Trzymamy kciuki.
2: To jest RMF Max.
0: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w Kielcach i okolicy, a MZD podpisał nowe umowy w ramach programu Kielce bez dziur. Wyremontowane zostaną ulice Fosforytowa i Malików. To pozwoli upłynnić ruch w zachodniej części miasta, a infrastruktura stanie się bezpieczniejsza dla kierowców i pieszych. Prace zgodnie z planem mają się zakończyć w sierpniu. Dodajmy, że program remontów do tej pory objął już 7 ulic. A teraz ważne info, ale dla przyszłych kierowców. Mogą być duże zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Rządzący chcą zlikwidować plac manewrowy i skupić się na praktycznych umiejętnościach kierowców. Jak ten pomysł oceniają instruktorzy nauki jazdy?
3: Myślę, że na pewno jest to krok w dobrą stronę. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że plac manewrowy to jest taki pierwszy kontakt kursanta z pojazdem egzaminacyjnym. I też kursant, zdając ten egzamin, ma świadomość, że nawet jeżeli ten pierwszy raz zgasi samochód, no to już pierwszą próbę nauku ma niezaliczoną. I ta druga próba, jeżeli zrobi to samo, niestety ten egzamin mu przerywa. Natomiast jeżeli od razu ten kursant będzie wyjeżdżał na miasto, no to unikniemy takich sytuacji, w których to kursant będzie się stresował tym, że no, nie zdąży wyczuć tego samochodu.
0: Mówił Paweł Pawlik, instruktor nauki jazdy z Kielc. Przenosimy się do

0: 4 magazynów na sprzęt ratowniczy. Przy starostwie w Staszowie powstanie też budowla ochronna o podwójnym przeznaczeniu. Na co dzień będzie to parking, a w razie zagrożenia schron podziemny. W tym roku zaplanowano prace projektowe. Inwestycje są finansowane z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: I jeszcze raz sprawdźmy, co w pogodzie. Noc w Kielcach zapowiada się bezchmurnie, z temperaturą w najchłodniejszym momencie w okolicach 9. Wiatr umiarkowany z północy, ciśnienie niezmiennie wysokie. Ale na pewno jesteście ciekawi, co będzie się działo jutro. W piątek w mieście sporo słońca, chociaż na niebie pojawią się też chmury, ale nie powinno padać, więc pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Na termometrach do 21 stopni także ciepło, tylko wiatr chwilami silniejszy. Aura raczej powinna nam sprzyjać.
2: Łukasz, czy ty widzisz, która jest już godzina?
3: Oj tak, jak to szybko zleciało, 19.
2: 19.03, prawie 04. Wytrzymasz jeszcze do 20?
3: Oj, wytrzymam. Jak wytrzymałem te 2 godziny, ja się czuję, jakby dalej była 17.
4: Magia radio, drodzy państwo.
2: Zatrzymujemy czas, nie ma problemu.
4: Bibi Rexha, Faithless i New Religion. Jeżeli mieliście zdążyć do jakiegoś urzędu, który się zamykało o 17, to niestety to się do was nie aplikuje, ale jak najbardziej zachęcamy, żeby zostać z nami jak najdłużej.

0: say.
1: I to się nazywa Girl Power, Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. Takie bęgery podrzucamy po 19, ale mamy taki plan, żeby bęger pod tytułem Zabawa podrzucił wam też dzisiaj Łukasz.
2: Tak jest, bo chodzi o to, żebyście wysłuchacze mogli odgadnąć, jaki ja wykonuję zawód.
3: My jak usłyszeliśmy, jaki jest zawód Łukasza, to trochę nam szczęki poopadały, pomyśleliśmy, trudno będzie to zgadnąć.
1: Ale wierzymy w was, wiemy, że wy umiecie kombinować.
3: Skoro my już wiemy, to my nie możemy zgadywać, więc dziś odwracamy szachownicę, zgadywać będziecie wy, ale wejście do zabawy taki jak zawsze. Łukasz, za co kochasz swoją pracę?
2: Wydaje mi się, że łatwiej będzie powiedzieć, za co nie lubię pracy.
1: Możemy zrobić i tak? No to dawaj, za co nie lubisz swojej pracy?
2: Za to, że jest bardzo duży hałas.
1: Duży hałas.
3: Jest jakiś punkt wyjścia.
1: Nie zaczynamy zbyt łatwo, ale spokojnie, rozkręcimy się.
3: Jeżeli Messenger macie... RMF Max. Tam wysyłajcie kolejne pytania, które my na antenie zadamy Łukaszowi, a wy wspólnie, słuchacze RMF Max, poprzez odpowiedzi na te pytania dojdziecie w końcu do tego, mam nadzieję, co robi Łukasz.
1: Śmiało zadawajcie pytania, jakie chcielibyście podrzucić Łukaszowi, ale mamy pierwszy strzał od Mateusza. Czy jesteś kierownikiem budowy, tak czy nie?
2: Nie, niekoniecznie.
1: Niekoniecznie. No dobra, jeżeli macie pytania... to piszcie Messenger RMF Max. Czekamy. RMF Max. You make me feel alive again.

0: Skręcający się beat, cieplutki wokal, to Tymek, Sofia, Loren, RMF Max cały czas z wami, a z nami Łukasz, który wygrał woźpową licytację i cały czas przy tym mikrofonie i czuje się przy nim coraz lepiej, zgadza się?
1: Oj, zgadza się.
2: Wszystko się zgadza, ale nie zgadza nam się jeszcze jedna rzecz. Nasi słuchacze nie wiedzą, czym się zajmujesz, bo zbawimy się dzisiaj w zawodówkę i padło pytanie, czego nie lubisz w swojej pracy, jakbyś mógł przypomnieć?
1: Czego nie lubię w swojej pracy? Nie lubię przede wszystkim tego, że jest bardzo dużo hałasu.
2: No okay. I właśnie, pojawiło się kilka pytań od naszych słuchaczy. Pytanie tutaj od Marka. Dużo mówiłeś o herbacie. Czy jest coś związanego z herbatą?
1: Ja się cieszę, że ktoś nas słucha od samego początku, ale, ale z herbatą mam tyle wspólnego w swojej pracy, że mogę ją jedynie w przerwie śniadaniowej wypić, więc...
0: Też jest jakaś informacja, że masz przerwę śniadaniową, tak?
2: Czyli... Ale to wiele osób ma przerwy śniadaniowe, wiesz.
0: Nie, my w radiu nie mamy czasu na takie rzeczy.
2: Jasne, jasne, dobra. Pytanie też, czy pracujesz z młodzieżą?
1: No, bardziej ze starszyzną, jeśli już to...
0: Okej.
2: A samodzielnie czy w grupie? Samodzielnie czy w grupie?
1: W grupie.
2: W grupie.
0: Dobrze, pojawiły się też propozycje. Czy pracujesz na pasie startowym?
1: Nie, aczkolwiek bardzo blisko może. Jest tu już jakiś...
0: Czyli idziecie w dobrym kierunku.
1: Idziecie w dobrym kierunku, tak.
2: Czyli rozumiem, że pytanie, czy pracujesz przy produkcji paletu, to nie jest w ogóle dobre pytanie w tym momencie.
1: Pracuję przy produkcji, ale czegoś innego.
2: Przy produkcji czegoś innego, niedaleko pasa startowego,
1: tak.
2: Z hałasem, możesz rano wypić herbatę.
0: Czekamy na kolejne pytania. Messenger RMF Max, tutaj praca grupowa, że tak powiem, naszych słuchaczy, którzy próbują odgadnąć, czym zajmuje się Łukasz, i chętnie wzięlibyśmy udział w tej zabawie razem z wami, ale niestety ja i Natalia już to wiemy.
2: Ale słuchacze pytają, czy jesteś marszałkiem.
1: No nie, aż takiego powołania chyba jednak nie mam, więc...
2: Agent obsługi naziemnej?
1: Coś nie, bliżej? Też nie.
2: Kontroler lotów?
1: No nie.
0: Uwaga,
1: akurat
0: Łukasz,
1: nie.
0: Bo wleciało w tym momencie od Kamili. Czy pracujesz w fabryce samolotów?
1: Powiedzmy, że tak.
0: Tak? Czyli mamy to?
1: Myślę, że możemy powiedzieć, ogłosić to, mamy to.
0: Nie tak spodziewałem
2: szybko?
0: Się, że w tym wejściu nam się uda to zrobić. Nie przygotowałem
1: ja
0: żadnego triumfalnego dźwięku.
2: Łukasz, to jakbyś mógł oficjalnie powiedzieć, jak nazywa się twoje stanowisko?
1: Jestem, pracuję przy produkcji podzespołów do wojskowych samolotów.
2: To jest mocne.
0: Kamila, nie wiem, jak to zrobiłaś, ale gratuluję ci z całego serca. Coś dla ciebie przygotujemy na pewno.
1: Kamila, szkoda, że nie macie tutaj teraz z nami, bo bym cię z chęcią wyściskał, ale...
2: Ściskamy na odległość.
1: Tak, na odległość, tak. Przez ZF.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Alan Walker, Miki, Dancing in Love w RMF Max i energetycznych bitów będzie jeszcze dziś dużo. Po 20 na przykład Hobby Benz Extra z Grabą, a tamte najświeższe, najlepsze... No,
1: nie śmiej się ze mnie, proszę.
0: Spojrzałem w lewo na Natalię, ona z bułą w ręku i ale jeszcze w lewym jest... policzku.
1: Już nie, w policzku już nic nie ma, ale bułka z borówkami jeszcze jest w prawej ręce.
0: A to bułki z borówkami, kupione specjalnie na niezwykłą wizytę Łukasza, który wygrał licytację na Wośpie i spędza z nami cały program i jest cudownie. Ten program powolutku niestety dobiega końca. No ale właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy o zawodzie Łukasza. Jak to się łączy z radiem?
2: No właśnie nie wiem, jakkolwiek się łączy z radiem, ale czymkolwiek bym się nie zajmował, to jednak chyba widzę, że radio jest mi bardziej teraz pisane. Po tym, co tutaj odbyłem.
0: Komfortowo się w studiu poczułeś, tak?
2: Oj, zdecydowanie. Ja
1: z każdą minutą naprawdę... coraz lepiej. Czujemy
0: klasa.
1: To.
2: Oj, zdecydowanie. Ja tu w ogóle... Ja... Jak gdybym mógł, to bym z chęcią stąd nie wychodził, chyba bym tu nawet nocował i tak dalej, jeśli bym mógł.
1: Słuchaj, da się to załatwić.
0: Takich pracowników szukamy właśnie przede wszystkim. Nadgodziny? Jak jeszcze jesteś w stanie, wiesz, nadgodziny gdzieś tam bez płacenia zrobić, to...
1: Nie mów takich rzeczy głośno, bo nas zgłoszą do PIP-u. Nie wolno takich rzeczy mówić.
0: Może nie nadgodziny, ale na przykład zapowiadanie cudownych numerów, które dostarcza nam Dawid Podsiadło.
2: Oj tak, z chęcią zapowiem Dawida Podsiadło, artystę, który wystąpi pod koniec czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: I to
1: I
0: nie
1: ty
0: tylko
1: tam
0: na
1: będziesz.
0: Narodowym Warszawie.
2: I ja tam...
0: Będziesz?
2: I ja tam będę.
0: Proszę bardzo, na który numer najbardziej czekasz?
2: Najbardziej chyba na ten nowy numer, sezon, który właśnie teraz w tym momencie zagramy.
1: No właśnie, to się tak pięknie układa, ty czekasz na sezon, a sezon już teraz.
2: Sezon na Dawida Podsiadłe trwa w pełni.

0: Tame Impala, Dracula w RMF Max. Za 21 minut godzina 20. Ten czas jak bardzo szybko leci. Już właściwie 20 minut do tej godziny 20 zostało.
1: To tak pędzi. Zaraz wszystkich świętych, słuchajcie, masakra.
0: Nie, no a dopiero co była Wielkanoc i tak dalej, no, więc to...
2: Nie, dajcie spokój. Kto widział takie rzeczy, no?
0: Za dużo tych świąt. Chociaż...
1: Jakie najbliższe święta i jaka na nie pogoda, tego dowiemy się z prognozy. Ty wiesz, co ty wiesz, niby?
2: Zielone świątki w niedzielę.
1: No to jaka pogoda będzie właśnie wtedy, to się tego dowiemy z prognozy pogody. Tak, więc jest. Zostańcie koniecznie z nami w RMF Max.
3: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo EOBUWIE, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłam?
7: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
9: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Go Kart. Kielce Ściegiennego 513.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

I jeszcze raz sprawdźmy, co w pogodzie. Noc w Kielcach zapowiada się bezchmurnie, z temperaturą w najchłodniejszym momencie w okolicach 9. Wiatr umiarkowany z północy, ciśnienie niezmiennie wysokie. Ale na pewno jesteście ciekawi, co będzie się działo jutro. W piątek w mieście sporo słońca, chociaż na niebie pojawią się też chmury, ale nie powinno padać, więc pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Na termometrach do 21 stopni także ciepło, tylko wiatr chwilami silniejszy. Aura raczej powinna nam sprzyjać.

Marshmello, DJ o wielu muzycznych twarzach, chociaż z wiadrem na głowie i tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda. Jego nowość Where We Go na liście Hot Bands w RMF Max. O wielu twarzach, bo robił zarówno z raperami w takim klimacie country, jak przed chwilą też

0: nieraz, ale pracował na przykład również z Seleną Gomez i z Khalidem. I czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Będą premiery za kilka minut, klubowa nowość od Fischera, a na 9 w czwartek Alok i jego Dive Into Me.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Okej, jeszcze tylko jeden dzień i otwieramy oficjalnie weekendzik. Tutaj Bletka. Dwa dni, miejsce ósme w czwartek na liście Hot Bands. Zróbcie głośniej, mam dla was mega premierę. DJ z Australii, który rządzi także tutaj w Europie, również w Polsce, to Fisher, ale w nowej produkcji, która jest pełna mocy, nie jest sam. Tones and I śpiewa dla niego w numerze Fajwa. Zróbcie głośniej. Fisher robi hałas w RMF Max. He said, tell me a story.

0: Rzeczywiście, jego elektroniczne produkcje są może trochę nostalgiczne, ale nie jakieś smutne przecież. To Eben i jego Halo wciąż w zestawieniu czwartkowo siódemka na liście Hobbence. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Damiano David. Jeśli chodzi o bardziej energetyczne klubowe bity, no to jeszcze przed wami John Summit i Chainsmokers, którzy rozpędzają się tak nawet powyżej 130 bitów na minutę. Najlepsze przed wami.
1: Sponsorem programu Hobbence jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
18: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
19: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
20: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
19: No, ci panowie z Media Expert.
20: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
21: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
23: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
22: Latium?
23: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
22: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
23: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowit.
24: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
25: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
26: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
27: Mama była smutna i zmęczona.
25: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Jakie są te kolory lata? No na pewno błękit, na pewno pomarańcz, wiadomo, słońce, nawet taki, wiecie, taki prawie czerwony pomarańcz przy zachodach słońca. Kolory lata, Cleo czeka na wasze wiosenne głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj bardzo energetycznie, klubowo, ekipa Chainsmokers i John Summit, który ostatnio w trakcie swoich występów prawie zawsze bez koszulki. Ciekawe, jak to będzie w Polsce na jego imprezie z Arminem Van Burenem w czerwcu. No Armin ostatnio na siłowni, ma tam co pokazać. John Summit chyba też. All the time. Max. 5. Numer 5.

Czasami tak mamy, że jak impreza się rozkręci, to nie chcemy wracać do domu. Don't wanna go home. Tego wam życzę przed weekendem i na weekend. Już przy czwartku. Meduza na razie w poczekalni listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowe hity, głosujcie na rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym ekipa BTS. Ich Swim. Kto chce ich na żywo w Polsce? Można komentować. Może, nie wiem, zrobimy jakąś petycję i wyślemy do chłopaków rmfmax.pl. Teraz już pierwsza trójka. Należy do...

0: Off, nowość od Kaszmira, który przecież jest jednym z headlinerów ING Silesia Beats. Ten muzyczny weekend w Chorzowie coraz bliżej, jak to słucha RMF Max, może się wkręcić po wyjściówki. Kaszmir czeka na wasze głosy. W czwartek na miejscu trzecim Jazzy i Spritz w numerze Can't Deny It. Dwójka należała do męskiego grania. Nowość nareszcie. A na miejsce pierwsze wraca, no nie nareszcie, bo już to był, ponownie Gordo rządzi czwartkowo w numerze Loco Loco.
1: Max. One. One. One. One. One. Numer

0: Loco, loco contigo. No, wszyscy nauczymy się trochę hiszpańskiego. Gordo wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: I to jest najlepszy możliwy moment na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera kłania się nisko i w czwartkowy wieczór podrzucam opcję na spędzanie czasu wolnego. Mam nadzieję, że pogoda w weekend dopisze, bo otwiera się przy Wesołej w okolicach Kieleckiego Rynku nowa miejscówka, która raczej będzie liczyła co weekend na to, że pogoda będzie, bo spędzamy tam czas raczej pod chmurką. Miejscówka nazywa się Zen Garden Bar. Wielkie otwarcie w ten weekend. Jeżeli jesteście głodni nowych imprezowych doświadczeń w mieście, no to może warto temat ogarnąć. Także te stałe miejscówki zapraszają. W sobotę po 22:00 Dance in the Moonlight przy rynku w klubie Maska Incognito. Gościem specjalnym DJ Clave, a za dekami także Rob Stan, Arek Wilk, DJ Das, czyli stali rezydenci klubu. Mamy także opcję stand-upową, klasyczną dla tych trochę spokojniejszych w niedzielę o 16:00 na scenie Kieleckiego Centrum Kultury, Kabaret Hrabi, Wojtek Kamiński i ich najnowszy materiał Być Facetem.
2: Reklama.
3: Świętokrzyski Festiwal Piwa powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum dobrego piwa, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe piwa z całej Polski, rękodzielnice, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Piwa to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: Mix Profeska.
9: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Najlepszy klimat w domu i biurze zapewnia Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Klimanet.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie.

Muzyka house rządzi w Europie, rządzi na festiwalach, rządzi także na dziennych imprezach i wieczorowo u nas. Another w numerze Check to You. Przemek Grabowski, witajcie po 21:00 w trwający jeszcze dzień herbaty. No to proponuję może zrobić sobie dobrej herbatki. Może być mocna czarna, może być zielona, może być miętowa, może rumiankowa, jak wolicie. I do tej herbatki Marshmello i Ellie Goulding. Save my love.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Okej, kto się szykuje na Pitbulla w Warszawie, bo to coraz bliżej. Tutaj Pitbull i Asher, ten drugi zdradził sekret. Jak to jest, że lata lecą, a on trzyma się tak doskonale? Wiadomo, kaloryfer, świetna forma. Przede wszystkim już o tej porze Asher mówi: nie jemy kolacji, po 20 nie wchodzę do kuchni. Może trzeba sobie wziąć to do serca. A my wchodzimy do poczekalni Listy Hobbensy, sprawdzamy, co tam się dzieje. Taka nowość już na wakacje w RMF Max. Wraca Topik, śpiewa Becky G. Sorry, papi.

0: być może to właśnie ta dziewczyna, Sasza, powinna kiedyś wygrać Eurowizję, bo przecież tak śpiewa, klubowe gwiazdy chcą z nią nagrywać. Zrobił to także Alesso, przed chwilą Destiny. Sasza udowodniła, że potrafi bez żadnego playbacku na żywo na największych festiwalach. Coś pięknego. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Dawid Podsiadło. Wrócimy też do muzyki Robina Schulza, ale z początku jego kariery przypomnę wam remix Proje NC.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

ty tańczysz z nami, ty, Rosy i Bruno Mars. A kto świętuje swoje urodziny, możesz napisać nawet ty na rmfmax.pl. Są życzenia na urodziny na maksa od Katarzyny dla Bożenki. Boże, Boże, Bożenko. Bożenka to kochana jubilatka, która jest prawdziwym aniołem, dobrem dla każdego dookoła. Tak więc, Bożenka, żebyś zawsze była otoczona taką samą miłością i ciepłem, jakie na co dzień dajesz innym. Bożenka, wszystkiego najlepszego. Katarzyna załatwiła ci to w RMF Max i dla ciebie wieczorowo. Modelki, lubię cię jak lato, nasza nowość.

dużo, dużo mocy wieczorowo. BBX i Faithless, New Religion. Kto potrzebuje mocy, żeby skończyć to, co niedokończone? A wiecie, że podobno ludzie, którzy odkładają zrobienie czegoś na później, są zwykle lepszymi pracownikami, albo uczniami, albo studentami? No tak, możemy sobie to wszystko tłumaczyć. Dla wszystkich, którzy mają jakieś zaległości, Kaigo wieczorowo w RMF Max. No trzeba się przyznać, chyba każdy ma jakieś zaległości, prawda?

0: Burnialowe White 2115. Gdyby już nie był tak kreatywny i gdyby zabrakło mu na ZUS, to jest nadzieja, że rząd zapłaci za niego ZUS. No są takie projekty, żeby rząd płacił ZUS za artystów. Kto jest na hop, kto jest na bęc? Wspieramy nasze hip-hopowe gwiazdy, czy niech sobie sami płacą? No możecie podyskutować sobie dzisiaj wieczorem. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami. Będzie tu Wiktor Waligura, wróci też Lost Frequencies.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
10: A nie mówiłem?
9: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
14: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
15: I po reklamie.

4 pory roku, Wiktor Waligura jest już na liście Hot Bands. Okej, jeszcze wiosna, ale coraz bliżej lato, coraz bliżej wakacje. W weekend pogoda w większości miejsc w Polsce ma być już taka lekko wakacyjna. Oficjalnie do wakacji to tylko 35 dni, a bez weekendów, tak w szkolnych ławkach, to tylko 25, czujecie to? Przed wakacjami także Somber wieczorowo w RMF Max, jego 12 to 12.

0: słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Two ships in the night.

Lost Frequencies przez lata jest wierny takim klimatom bardziej deepowym, deep house'owym. Robi jeszcze czasami tropikalne house'y. Tutaj Lost Frequencies i Callum Scott, Where Are You Now? Ale teraz nowa klubowa petarda, którą polecam wam czwartkowo, już tak powoli na weekend i na wakacje też. To bracia z Brazylii, Dub Dogs, przerabiają klasykę, którą może kojarzycie. How Does It Feel? Nasza nowość.

Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia, gwiazda, która jest na coraz większej ilości scen w tym sezonie, także na naszym Lecie na Maxa, była ostatnio w Pile. Kto nie widział, kogo nie było, niech żałuje. Relacje sprawdzicie na naszym Instagramie, a wkrótce impreza w Malborku. Kogo możecie spodziewać się na żywo? Sprawdzimy to jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz oficjalna jedynka na liście Hot Bands. Najwięcej głosów ostatnio dla tego gościa. Gordo rządzi w numerze Loco Loco.

Ricky Lam rządzi także na liście Hobbence, to Tame Impala w RMF Max. Czy chcielibyście mieć przyjaciela od nic nie robienia? Może ktoś się wpadnie na taki biznes w Polsce, bo w Japonii na przykład jest taka usługa wynajmu przyjaciela do nic nie robienia. To jest taki przyjaciel, człowiek, który przychodzi do ciebie i po prostu sobie siedzi. Może się nawet nie odzywać, może przy tobie posiedzieć, żebyś się nie czuła tak samotnie. Po prostu siedzi gościu i słucha sobie, jak ty słuchasz Justina Bieber.

0: Alex Warren początkowo był znany jako twórca internetowy na YouTubie i oczywiście na TikToku, gdzie publikował swoje materiały, zanim na poważnie zajął się muzyką. No teraz to już naprawdę na poważnie, bardzo poważnie, jego Fever Dream. Ale nie będzie aż tak za poważnie. Za chwilę w RMF Max wieczorowo Damiano Dawid i Avicii i jego wielki klasyk Wake Me Up.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

Uwielbiam jego bity, to Metzner. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Zapomniałem wam przypomnieć, jeszcze można nadrobić te zaległości, jak nie dzisiaj, to może jutro albo w weekend. Jest dzień odnawiania znajomości. No proszę sobie przypomnieć, ile się miało na fejsie znajomości, ilu tam macie followersów na Instagramie, a ile osób znacie osobiście, a z iloma spotkaliście się ostatnio. No to jest wyzwanie, taki challenge, spotkać się przynajmniej z kilkoma z tych osób, to już będzie osiągnięcie na pewno. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Fruit from Desire, mistrz przeróbek z przepięknej Portugalii, to dręczył tam pięknie, słyszałem takie opowieści, poleca się oczywiście wyjazd na wakacje, to jest w Europie, wiadomo, ale zawsze tak jakoś daleko do tej Portugalii, tak tam na końcu tej naszej europejskiej mapy sobie leży. Pozdrowienia dla tych, którzy słuchają nas może właśnie daleko teraz, na wiosennych w czasach w Portugalii. Zazdrościmy, ale słuchajcie, u nas w Polsce też jest fajnie, mamy nową Roxy i White. Roxy, której jeszcze nie znaliśmy, no nie w takim bardziej rockowym wydaniu. Nowość bardzo na maksa. Roxy i White, Chciałam Ciebie Więcej.

Do tego tańczyliśmy Good Boys, Daya i Albi, czwartkowo-wieczorowo w RMF Max. A teraz pytanie od Graby. Do czego wykorzystujecie AI? Kto kombinuje, wykorzystując AI? No, są osoby, które kombinują. Także w gastronomii okazuje się, że ludzie próbują reklamować potrawy, zmieniając na przykład ich wygląd i później wysyłając reklamację, że pizza miała być z pieczarkami, a pieczarek nie było. Proszę o zwrot pieniążków. Czasami się udaje, ale coraz częściej jednak już nie, bo właściciele gastronomii już wiedzą, o co chodzi. Oni też mają czata GPT. Teraz Pink Panteres i Zara Larsson. Nie AI, ale 100% produkcja dziewczyn. Polecam wam nowości w RMF Max. Stateside.

RMF Max. Ciekawe, czy potrafiłby zrobić gołąbki. Macie pomysły na obiad na jutro? No to RMF Max i ciotka dobra rada ma. Może gołąbki przy piątku. A co dodać do gołąbków, żeby były miękkie? My wiemy. Od razu mogę wam powiedzieć, że chodzi o łopatkę. Takie mięso oczywiście. Więcej na rmfmax.pl. Smacznego, nie ma za co.

Serce dla nas, nasza nowość to Lija Blanco i Włodarski. Może Ola Bieniasz zmiksuje ten hicior w Malborku, bo zbliża się nasza kolejna impreza naszej letniej trasy Lator Maxa. Po emocjach w Pile zapraszamy tym razem do Malborka i już wkrótce w Malborku Wilki, Mortalcio, no i także Ola Bieniasz, która miksuje największe hity, które znacie z RMF Max. Teraz odkrywamy nowy głos, nowy hicior. Tak śpiewa Klaudia Sadownik. Tańczę.

Te fajny klimat. Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Ich kłódki. Przemek Grabowski, dziękuję za czwartkowe spotkanie. Słyszymy się jutro. Oficjalnie na otwarciu weekendu. Nasz czas otwieramy piątkowo o 20:00. Na starcie pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce. Nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie, a po miejscu pierwszym dużo dobrego bitu na udany piątek na maksa. Do usłyszenia. Cześć.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA